0: Elbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
5: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
8: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
9: Reklama.

0: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Ponad 90 osób wzięło udział w wydarzeniu rozpoczynającym cykl spotkań informacyjnych zaplanowanych w 9 powiatach. Na spotkaniu w Wejherowie obecni byli samorządowcy i mieszkańcy. Ustawa o Związku Metropolitarnym weszła w życie 31 lipca. Najbliższe miesiące to czas przekształcania Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot w Związek Metropolitarny.
1: Naszym celem jest to, żebyśmy zaczęli funkcjonować już w tej nowej roli jako Związek Metropolitarny, począwszy od 1 stycznia nowego roku. Przede wszystkim dlatego, żeby nie stracić ani dnia, ale też ani złotówki z korzyści, które da nam ustawa, to znaczy nowych dochodów podatkowych. Żeby rozpocząć działanie od 1 stycznia, rząd musi wydać rozporządzenie.
0: Mówił Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Metropolia będzie organizować i koordynować wspólne działania samorządów w sprawach, które dotyczą całej metropolii. Przede wszystkim transportu publicznego, planowania rozwoju przestrzennego i gospodarczego, ochrony środowiska i pozyskania środków na inwestycje.
2: Jak pokazuje przykład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jedynej jak do tej pory metropolii w Polsce, to po powstaniu tam metropolii wzrosło PKB, czyli wzrosło bogactwo mieszkańców, bo tak to trzeba wprost powiedzieć. I to jest nasz cel. Naszym celem jest to, żeby rozwinąć innowacje i żeby metropolia była świetną platformą i świetnym narzędziem do tego, żebyśmy wykorzystali ten skok gospodarczy, przed którym stoi nasz region.
0: Mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezes Rady Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Pieniądze na rozwój metropolii będą pochodzić z podatków, które dzisiaj trafiają do budżetu państwa, a dzięki ustawie zostaną na Pomorzu. Wśród dodatkowych środków znajdą się także składki samorządów, środki z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych oraz państwowe dotacje celowe. Obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot skupia 61 samorządów. Nowe przedszkole w Gościcinie oficjalnie otwarte. Wczoraj dzieci miały okazję zapoznać się z nową inwestycją gminy Wejherowa, która przeznaczona zostanie dla ich rozwoju i poznawania świata. O czym mówi Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.
3: Dzisiaj udało nam się dopiąć najważniejszy w ostatnich latach projekt oświatowy w gminie Wejherowo, czyli otwarcie nowego przedszkola. Już niedługo, bo 1 września 200 dzieci będzie mogło rozpocząć swoją edukację, przygodę z światem nauki, a jesteśmy gminą prężnie rozwijającą się. Tych miejsc przedszkolnych przez ostatnie lata cały czas brakowało, więc myślę, że teraz na jakiś tam pewnie czas zapewni nam taką swobodę działania, że tych miejsc przedszkolnych będzie teraz dostatecznie dużo.
0: I to nie byle jakich. Nowy obiekt to przede wszystkim połączenie nowoczesności z energooszczędnością dzięki zastosowanym w

0: technologią.
1: To jest po prostu przedmiot naszej dumy, że wcale miejsca przedszkolne zbudowane na wsi nie muszą odstawać od miejskich przedszkoli, a w wielu przypadkach nawet poziomem przebijają miejskie przedszkola. Bardzo się cieszę, że taki obiekt powstał. To jest oczywiście ogromnym nakładem środków, bo łącznie ten projekt jest 20-milionowy, bo infrastruktura i także działania, wszelkie działania społeczne, które są związane z przedszkolem, no ale absolutnie może być to przedmiot dumy wójta gminy Wejherowo, nauczycieli, dyrekcji, radnych, więc także całej społeczności gminy Wejherowo. Gratuluję.
0: Mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Korzystać z niego będą oczywiście najmłodsi mieszkańcy, którzy już wczoraj mieli okazję zapoznać się z nową przestrzenią, a w której za kilka dni rozpoczną swoje pierwsze zajęcia.
2: Przedszkole oferuje zajęcia edukacyjne dla 200 dzieci w 8 grupach. Są to grupy 3-latków, 4, 5 i 6-latków, czyli każdą grupę wiekową mamy. Zajęcia edukacyjne są realizowane w ramach projektu z Unii Europejskiej. W związku z tym jest tych zajęć bardzo dużo. Są to rytmika, język angielski, robotyka, automatyka, gimnastyka korekcyjna, język angielski, więc wyboru jest naprawdę bardzo dużo. Warunki, które mają zapewnione nauczyciele i dzieci, są naprawdę świetne. Tak? Mamy tu bardzo dużo nowoczesności, mamy technologię, która jest w każdej sali, więc naprawdę myślę, że każdy nauczyciel będzie zadowolony, że właśnie w tej placówce może pracować.
0: Mówiła Iwona Tajerle, dyrektor przedszkola samorządowego w Gościcinie. Gmina na ten budynek pozyskała 10 milionów złotych ze środków unijnych. Przed nami Wejherowo Hip Hop Fest. Wydarzenie odbędzie się już po raz 10, o czym mówią DJ Andy NDZ, organizator wydarzenia, oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
3: W tym roku zaprosiliśmy gwiazdy sceny, polskiej sceny hip-hopowej. To jest Kali, Bonson i BSK. Bardzo zróżnicowany program, ale też stanowiący pewną całość. A oprócz tego dajemy też szansę lokalnym zespołom i to jest 7 zespołów z Wejherowa i okolic, które mają szansę zaprezentować się na dużej scenie przed gwiazdami.
4: Po raz 10 w Wejherowskim Parku na Polanie Piknikowej będziemy mogli się spotkać na Wejherowo Hip Hop Fest, wydarzenie, które powstało z inicjatywy środowiska wejherowskich hip-hopowców i myślę, że jest znakomitym przykładem, że ta impreza, która zdobyła bardzo szeroką publiczność, cyklicznie wpisała się pięknie w kalendarz imprez na terenie miasta Wejherowa. Te imprezy są różne, a Hip Hop Fest cały czas trwa. Ten nasz festiwal jest wyjątkowy pod tym względem, że występują znane gwiazdy, ale także występują lokalni artyści, lokalni hip-hopowcy, którzy także bardzo zaangażowali się w to, aby to wydarzenie się odbywało.
0: A więc będzie to doskonała okazja do zapoznania się z lokalną sceną hip-hopową. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia.
3: To, co wyróżnia tą imprezę, to przede wszystkim jest to impreza darmowa dla publiczności, więc no, nie ma tutaj w okolicy na pewno podobnej imprezy, więc zapraszamy wszystkich, nawet nie tylko fanów hip-hopu, bo też ja jestem zwolennikiem tego, żeby odkrywać trochę tę muzykę i pokazywać ją innym, więc zapraszam dosłownie wszystkich. No i tak, z tego względu, że jest to 10. edycja, to już właściwie rośnie kolejne pokolenie i słuchaczy, i wykonawców, więc też staram się dobierać ten program tak, żeby trafiał i do starszego, i do młodszego słuchacza i zapraszamy wszystkich.
0: Dodaje DJ Andy NDZ. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się w mediach społecznościowych i na plakatach.
5: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia. Norda FM. Autopromocja.
6: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dobrze jest się dzielić.
9: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
10: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
7: Bo tętni w nas.

0: wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim, jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz

0: kondensatora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgę dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Aresztowani pana czerliści, łe. Karta są kuinci. Tam ziem dobrze sołet płeciun płedłudzi fatedze i zabeciu wnet we wsieście kłopłetach i bidze. Mniu ziem sanie swy płed dachem, a w łyscyńcu kłenie. Teje dobrze ziem fytrowu i staru sam łenie. Płeziciłem na nie siotci i gęstygłe zgrzebła i zwsiedciłe ziemię pesiu wecie są do zdebła. Tej welołem jeś na łeba płekły bełku łede, tak zieś kapska wyglądała jak zdrzybianta młode. Ci na reśce, ziemi już skwincio, w siatkę płycowani, chcełem je sopłe prowadzec na trg na sprzedani. Błenen gniady mnie kąsk łez lepu w łenej części drodze. Znowu siemel wiś, ładowna szpat mnie w prawy nodze. Ale już ziem nim miał wiancy bez próg ich wedostac, błestana na tej wedwyżach jak straszno płestac. To strasiedło miało na głowie wiertel miastka płyze, a na piersach, jak cię gwiazdę, szklełem łysa guzę. Mniało ciesto siadum broda i dłudzi wąseska, tak, że jemu leperzinkam widać było peska. Głowa jego, jak cię beczka, łecia jak talerza pod pochą, co zdwigało jakby duzi dwyże. Nodzi mniało jak stąpere i pankaty brzusiek slodę troków mu wezyru łegłe na kłeniusiek. Przesiegnąłem są i rzekłem, pryć łede mnie, wara! Ale co rozbliży do mnie lizę na poćwara? Chcył się łycyka calem meslu, ba, to jeno fraśka. Nigdy błec, saka siuba nie powinien straśka. Może to tyś nie je diobył leno komedyjant, albo ja ci dze wysoci mnieści policjant. Cię im tak meslu, łen mnie nugle uchweco zakłeł mnież, tej ziem łyzżył się łybłeku szablą my, jak ziął mnież. Terym wiedzył, ju ja ci go mum przed sobą ptyśka, ja śmiełet wsieściłe strachów za ona trząsłe gryśka. A łen siarpie mnie i reci, ferfluchte kaszubę, kommit, panie von Czerliński, du byzdań szpic bube. Je tak jegłe, ty niechluna mocno piąstą w gamba. Rancia, że ziemiemu wszeście płezluzował zambę. Ale łen to grzecznie przejął bez wszelciego janku i mnie jednak nie popuścił, bo mnie usełą w ranku. Chłed ziem dychtych sam siamłetył, nic to nie nadało. Ta ziem sam na końcu zmacił, ziemię tchły nie stało. Ale wreszcie łen kunseciek stracił swojej mece, więc sam ze mną zaciął piankną umywiac w dobrocy i rzekł do mnie po mnie mniecku. Niech lepun dobrodzy, doch tak schodzę sa nie gwerzy, że mu mówia złodzy, bo że z was un łukot ziadą pindle jak i skórę. To są zachy, bratku, wedo, leno pódz do furę. I zanekł mnie do sani, zmniłowani, błeści, tam leział we wsieści pindle i skórę ziedowści, wejle mniechę, tu sklatamy, tam wej skórcie z tchórzów, a tam leziął weprawiony skóreści z węgłeżów, smyśków cały pank wygrzebił, wreszcie skóra z lesa i rzek, czemu pon z tym wsieściem włóci są do bisa? Wnet na miejscu byłbym łemglu, ciejziem to łebeciu, bo ju we tych żydcich pakach w pień ziem miejsca beciu. Ty, łedezwu samłen, doch je dowiedzony, że to wsiedkło je, gdzie z jacim zziadom ukradzony, ale cień wasie cadowny,

0: tył junie łyndześ kare, bo za tobą juet dywna siukają żandare. Ty spłet pychę wejun ksuńska, co mia mnią za dwierze i leciamy zaciąg głenic po białym papierze. Wyjle, wasiec tuje w głęciech lestach opisany. Czujle, jak w tej grubej knidze jest obmalowany. Tego, co w kantrze nie żedną ukrot w sześci paci, je, jak mówiły skarżeni, łepisani taci. My przez weskłe jun czorlinści stunu szlachet ścigłe, a płychłedzy ze wsech mniel na kryzu kartu ścigłe. Lecie jasny my, świecący, a na nurce brodę rosną je my dwie brodówci, jakby dwie jagłede. Młynia jego jełe krągło, kąseczk wsiś rozdanty, dolny warga je do przódku trocha wycygnianty. Nos my, jak ci ruśk łed prochły, na końcu czerwony, ten łyniegły zawde czerno je łytobaczony. Zambe dudzi, z przódku mlecny, w tele już czerbaty, wąsów nimo, włosy żółty, prawie kłełtoniaty, plece gruby, dudzi dziere, jak ci u stole ma taci z niego chłop wesoci, jak drudzi głę nima. Wezi łecie, my dwa duzi, sene decht znamniona, tam pamiątka by do dzieszczlu my zrobiła żona. Byłby mnie, jeśli mu się dali łaju złe nieknydzi, ale ją mu nie pozwolił doczytać do nydzi, bo ziem jegłem mocną, musną, prosto w lewy cemnią, tak że ani me nie myknął i łypot na zemnią. Ale czy ziem takłe muńca płyna się mu zdzielił, ty tak pankło, jakby mocno kto z kanunę strzelił. Mniemce w miejsce, ci to ciele z lankle są niemało, kłeźdź loto jak wyrzasł pito, co sam stało. Chcą ziem teraz sam chutuś płę łycyćką łycalec, ale są ju na mnie chłopę, zacinają walec. Uderzeła na mnie raptem wojska kompanio, którny nadto pomogała w siatka policjo. Jeśnien Strasiek, co przed chwilką leził łegłysiony, wstył na nodzie i sam rzucę na mnie rozjusiony. Jest akunseć ziem łebgonią, ale nadaremno, tak mnie zbiele, że mnie w łeciach zrobię osan cemno, by mi jacyś brodoć w głowa uderzył tamlociem. Nie wiem, co za płytym stało ze mną nieborociem. Leził ziemia, jak cię nie żywy, błedł do wieczora, nie płesłale mnie płek sądza, ale no płek doktora. W końcu cię z płemocą błyską przesiadł ziem do siebie. Ty ziem sedzył w pryze, jak no Jonaś w wielorebie. Mnie musiele mocno płebic, cy nie przyjecele, bo jeździ smie wsiądę błele po caluścim cele. Ale niech by i błelało, to by było misio. Jeno mnie tu jeść spłytkała przegłeda smutnisio. Bo epłe w sieścich mnie ciesieniach w pryze łepsiukale i caluśku moją kasą gwałtem młede brale. Te sąd złotych, co na niewód były odłożony i te, które za furmanka mnie ziem zarobiony. Wczoraj rzekł mnie jeden sandza, cię mnie przesłuchiwał, że tu banda tak jeść długo w pryze wesodywał, póci jeno jeden sielunk łesta nie znysumę. Bo tak kyżą jać jest nowy, prawnici rozumę. Chłec ju sedzą, jeden mnie sąc, nim umieś wyrokły. Bo doj na nien banda musi uciekać jeść pół roku. Jojem cążku eskarżony, łe kradzesz i bicy. Jans jeść wierą, banda długo sedzą w tej cemnice. Rydbem wiernie cyłe pisu całą moją plugą. Ale i odpłacił, wiancy strzymać sa nie mogę, od bolesci i wzruszeniu trzęsem mnie są ranka. Wierz mnie, ziąkłe, cańśkłe, cańśkłe je tu moja manka. Musia skończyć, bo mnie mocno serce sesko błele. Prosi się błega, by mnie prantko wybawił z niewiele. By tym Niemcom mojej krzywdy nie puszczę łodziem, a po zdrowie wszystkich doma. I pozostań z błędziem.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Wejherowie zapraszają!
1: Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów.

0: Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Norda FM. Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!

0: Filadelfia. Pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.

0: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
2: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
3: Na to wejści, a skłonił jaś do zemi laska. Jasnie, wielmłeźny panie, zrób ziemię ta łaska, zarudę kłęcia łebrysk ostatni sejmików. Ełe tu nowi marsiuk na ramkach stronników je wzniosły z reflektyzia. Zdrzy jak szlachta braty śmiergają myce, gamby łotemkłe. Wiwate. A tam po drugiej stronie pun przekryskowuni, sum jeden myca w cesnu na łeb zamyśluni, białka przed chęcią żdaje. Zgłedła, co sądzeje, biedny. Ełe na ramce i zdebny junglele. Biedny. Jasnie wielmłeźny tytuł przebrac miała, a znyw leno wielmłeźną na lat trzełę stała. Tu łejści skończył łepis i krekwią znak daje i wnet zaciale w hadac pyrama lokaje, co roznosele jestku. Barszcz królewścim zwuni i rosół staropłelści śteczno głotowuni. Doktorni głepun łejści z dziwny masę kryte rzucił cile perełków i sztyka młonite. Da ci rosół krew czesci i wzmocniwu zdrowi. Dali inne jedzeni, a chteś je we pływi. Kto zrozumieje, nie znuni ją za naszych czasów te pumiści kontuzów, arkasów, blemasów z domiszkama podmychlów, jeś figatelów, zbetów, piźm, dragantów, pinelów, brunelów. Te tam rebe, usosce sechi, tu najedźci wezienę, kawi jure, wenecci, terecci, szteci główni i szteci podgłówni, uciecni. Styrnie i karpie seti, i karpie szlachetni. W końcu kucharsko skretwa, leba niepokrojono kul głowę, śmurowunu w strutku piecionu, a co mu jeś frikase zysa kuel wegona. Głosce łepłyzwa jide, ani nie pytale, i nad skretwą cykawą, ani nie dedele. Wszedkłe chłódko z żołnierzcim z judele apetita, czyliści fulowyle, wam grzena z profita. Ale tymczasa w juldzi serwis farwa zmienił i łydzarty ze snigły jaż sam zalenił. Błe letkłe cepła latnym płemale rozgrzyny roztopiła są lodu cekrowi głęb piuna. I strzutk łokreła, odtąd zatajoni łeku, ten krajobrysk przedstawił nową puera roku, a załisnął zaloną różnofarwną wiosną. Wychłedzą różni zbłeży, jak na młodzach rosną. Pszenice siafranowi zybią kłesy złocesti, zietolą blokły w srybrza maralścigłe leste i bukwita zrobiono śteczne zszekłe lade i kwitnący kreszkama i jabłkama sadę. Dechtle mają czas głesce darów lata łuziec, darmo proszą łyścigłe, żeby je przedłużyć. Już serwis jak planeta, płonieczny łebrota, zmienił farwa jak z błezia malowanej złota. Czyli nabrał cepła w izbie, płomale topnieju. Jeś trywę, poprzeziółkuj,

miasto decht brunieją, sepią sa, że wiatr jesenny płowiwo. Ku reszce tamtą chwilą, przed tym strojni drzewłe. Teru jakby łedzarty od wichrów i szronu, stoją głęwi, były to cicicy na młonu, a były na sztelęk, kujci gałązci wawrzenu, łebuty zamiast pryklów z rękama kminu. Głosy to pile wino, zaczale gałązci, pnie i kłazienie zrewac i gres dlze kąści. Łeści obchodził serwis i pełni radosy, triumfujące łeci łebrócył na głescy. Henryk Dąbrowski udył w juldzi zadzwieni i rzekł: mój panie łeści, czy to chińscy ceni? Czy to pineti panu dył w służba biese? Czy dotąd kwel was w letwie są taci serwise i w siedce tacim styrim ucztaju zwyczaja? Pływic mnie, bo ją rzeci jem zegwił za kraja. Łeści zdzibną sa, rzekł: ni, jasni wielmoźni generale. Nie je to źuden kunszt bezbłeźny, je to pamiątka leno tech myltechów sławnych, które dywele w heciach panów starodawnych chcieli płelsky uźwała ścieżce i zwielenę. Co ju zrobił? Wecie tu sti, tu knydzi, heny. Pytoście wsiądze w Litwie nen zwyczaj sachłewu. Ne wejni. Ju i do nas wyzły młody nowa. Nie jeden panić kłełu, się nie ledu zbytków, je jak zid skromni głescu miestku i napitków. Pangrzena łen kwinkuje, a pij się tańści falszewi wino młedni. My skylci się panści. Później w wieczór na kyrte teli złota tracy, że za nie bies dył myltech na sto szlachte pracy. Nawet błe co na sercu mundzy z płewiem szczerze, niech tygłe podkłomozi za zły mnie nie bierze. Cie jeden serwis cedny skrypca dobywał, to nawet podkłomozi i ład mnie rągiwu. Rzekł, że to je maszyna żmudną staroświecky. Że to są jak zbywci chterne wej mudzeckłe decht na nipłeci, gdy tak zawołanych ledzy. Sądzę i sądzę gdy, że to głosy żmudzy. Kłe co młega do cegac z panów zadzwieniu, widza się ten kuszt snyzi wyrtny był łyzdrzeniu. Ja nie wiem, ciesa, ale istno leźno zdarzy częstować w Soplecowie tacich dygnitarzy. Widzę, że pun generył na multechach znysa. Niechle bez nie ta ksążka. Łena panu zdysa, cie i bądzesz dla młynarchów inozemnych gruna dwy uczta. Ne nawet dla Napoleona. Le zezwolene? Nim kniga ta panu dum w dzanka, niech pływi miecim tryfa wleca w moja ranka. W nym zgwyr siedł za dwierzama. Razem głosów wiele zawołało: niech żyje kurk num na kwescele. Żma w cysku są na zala, a macy na ciele. Sam za głosca za ranka do stołu prowadził. Igłę wesok pomidze wódcama płesadzył, a rzekł: panie Maceju, niedobry są sedze? Przejeździuś baro późno, wnet kapło obiedze. Jujem w czas, rzekł do brzyńści. Je tu nidly jadła przesiedł, le temu ziemię ciekawost napadła, łobezrzec z bliska nasią armian rydowu. Jule ju, tak chcemy rzec naszą swojską młewu. Szlachta ciejmy uzdrzała, tej gwył tatu jedze, a was pun za stół sydzysz, zankuja są sedze. To rzekł, a talerz zwrócił decht do góry spytka, na znak, że jest nie bądze, jak sam skończył gyt.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie.

0: tanie, między innymi na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
4: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
3: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.

Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy.

0: Prezes PKOL-u aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Rusza największy trening reagowania kryzysowego ćwiczenia w całej Polsce. Siatkarki wygrywają mecz za meczem na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., przekazała godzinę temu rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak. Posiedzenie w tej sprawie trwało całą noc. Szefa PKOL-u zatrzymano w związku z postępowaniem wokół Zonda Krypto. Chodzi m.in. o płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej.
1: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogą dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut. Były premier, a dziś lider ugrupowania politycznego Rozwój Plus domaga się, by wniosek w tej sprawie trafił pod obrady Sejmu już w przyszłym tygodniu. W 1400 miejsc w całym kraju zaczną się dziś ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. Specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Cezary Jaszczyk.
2: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
3: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
2: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
3: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
2: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
0: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw przeszły pierwszą rundę Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrały z Turcją 3-2. W 1/8 finału zagrają z Portugalią.
4: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wozkow.pl.
0: Dziś deszczowo, w wielu regionach przelotne opady i burze będą się przesuwać z zachodu na wschód. Na termometrach od 22 do 26 stopni. W czasie burz będzie silnie wiało, możliwy też grad.
4: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych Trójmieście. Serwis@wozkow.pl.
5: Nord.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.

0: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
1: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
0: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
1: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
0: Do zobaczenia w kinie Helios.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
5: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: Reklama.
7: Rozmowy o Nordzie.
8: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są DJ Andy NDZ i Jacek NZP, czyli współorganizatorzy Wejherowo Hip Hop Festu. Witam serdecznie.
9: Witamy.
8: Cześć. Po raz kolejny. 10 się widzimy tutaj, no bo tak to wyszło, że 10 lat temu, 11, bo z jednym rokiem przerwy, gdzieś zakiełkowało w Wejherowie, że młodzi, cały czas młodzi artyści ze sceny hip-hopowej zechcieli właśnie coś zrobić dla swojego miasta, no i w ten sposób powstała, rozumiem, ta idea i pierwszy pomysł 10 już edycji temu, bo teraz będziemy mieli 10 hip-hop festiwalu w Wejherowie.
10: No ciężko uwierzyć, że ten czas tak szybko leci, ale faktycznie to w tym roku szykujemy 10. edycję. A sam pomysł pojawił się też jako kontynuacja imprezy rockowej, która była w Wejherowie wcześniej. Ja miałem taki pomysł, żeby zrobić dodatkowy dzień hip-hopowy i okazało się, że tutaj ludzie chętnie przychodzą na naszą imprezę i z tego względu też kontynuujemy tą imprezę od 10 lat.
8: No i najpierw to chyba był budżet obywatelski, jeżeli dużo kojarzę, tak?
9: Tak, najpierw to był budżet obywatelski, udało się nam zebrać dosyć dużo podpisów. Pamiętam, że wtedy było bardzo dużo osób się zaangażowało w zbieranie tych podpisów. Praktycznie w każdym możliwym miejscu była seria imprez, na przykład jeszcze wtedy pamiętam, że robiliśmy koncerty w Busoli, na które te podpisy zbieraliśmy. No i tak to trwa do dzisiaj tak naprawdę. Udało się nam zbudować jakąś tam markę, że teraz jak patrzysz na ten...
8: Że już nie trzeba zbierać.
9: Że już nie trzeba zbierać podpisów, dokładnie, i że tak naprawdę ten Wejherowo Hip Hop Fest teraz to już wiadomo, czego się można po nim spodziewać.
10: No toż tutaj zdobyliśmy chyba jakieś zaufanie z pierwszą edycją i kolejnymi u pana prezydenta i u Wejherowskiego Centrum Kultury, więc oni wiedzą, czego mogą się po nas spodziewać.
9: I u mieszkańców też, nie?
8: No i u gości, nie da się ukryć, że... Ta impreza no, jest jedną z takich najbardziej licznych. No, tysiące ludzi zawsze, może nie na początku, bo wiadomo, że większość jednak przyjeżdża na finał, no, ale też wspaniali artyści, bo powiedzmy sobie szczerze, wielu z nich stawiało niemal

0: pierwsze kroki tutaj, których teraz jesteśmy w stanie oglądać na stadionach nawet.
1: Tak, jak najbardziej. No, wszyscy ci artyści, którzy zawsze pomagali nam tworzyć ideę tego festiwalu, niektórzy działają do dzisiaj, niektórzy już gdzieś tam te swoje kariery pokończyli. Wiesz, tak naprawdę wśród organizatorów też zostaliśmy już na razie tylko my dwaj. Było tak naprawdę nas więcej. Z tej strony pozdrawiamy Borysa i Szymona. No i miejmy nadzieję, że to jest też taka idea, która przyświeca temu, żeby ci artyści jednak wejherowie nowi powstawali, chcieli tworzyć i żeby ich było coraz więcej, że za rok moglibyśmy zaprosić znowu kogoś innego i żeby to wszystko tak jakoś wzajemnie się nakręcało.
0: Ale to chyba zawsze była taka fajna idea, że dajemy tą przestrzeń dla młodych, bo nie koncentrujemy się na tym, żeby tylko była gwiazda, support, ale powiedzmy sobie, no jak to festiwal, mamy cały przekrój różnych artystów, gwiazda jest jedna, więc no wyhodowaliście też, można powiedzieć, cały przekrój artystów hip-hopowych w Wejherowie. Daliście im przestrzeń.
2: No staramy się dawać szansę tutaj młodym zespołom i od 10 edycji te zespoły właściwie też powstają, bo no, przez 10 lat to już jest nowe pokolenie raperów tak naprawdę i ci raperzy czasami się do nas zgłaszają przez social media albo poznajemy ich w jakiś inny sposób i staramy się tutaj, żeby te supporty też się zmieniały co edycję. Niektóre się powtarzają, ale też bardzo dużo nowych zespołów właściwie się przewinęło przez naszą imprezę.
0: A którą tę edycję dotychczasową wspominacie najlepiej? Może tak zapytam trochę przykornie.
1: Wiesz co, no chyba tą, na którą przyszli najwięcej ludzi, paradoksalnie była najgorsza pogoda. Czyli ta, w której chyba był Quebo na Fide, Włody i Lech, świętej pamięci. To chyba była taka dla mnie najlepsza.
2: To była druga edycja i no chyba dla mnie chyba też
1: najwięcej emocji.
2: Najbardziej się gdzieś tam zapisała w pamięci.
0: No wtedy też chyba tak trafiliście, że Quebo jeszcze, jak z nim rozmawialiście, to jeszcze nie istniał prawie w przestrzeni medialnej, a już jak do was przyjechał, do nas do Wejherowa, no to już był artystą na tym chyba najwyższym poziomie i przyciągał prawdziwe
1: tłumy. Tak, polska topka. Chociaż wcześniej było nim głośno, bardziej w podziemiu, płyta roku, z Ripe, te sprawy, ale faktycznie wtedy wystrzelił bardzo mocno. Nie?
2: No my też w edycję staramy się zapraszać też taką jednego takiego headlinera, który jest trochę taką nową falą i tak było w poprzednich edycjach, na przykład Miły ATZ albo w tym roku BSK i tutaj czasami ludzie się pytają, kto to jest tak naprawdę, czy to na pewno jest headliner, ale dla wielu młodych słuchaczy faktycznie jest to gwiazda i może się okazać też na przykład w każdej chwili, że tutaj ten raper czy ten zespół będzie miał swój pik właściwie za chwilę albo w tym momencie.
0: No i w tych wszystkich właśnie rzeczach to też jeszcze wróćmy do młodych, bo oni cały czas i dla was jako młodych, jako NZP i oczywiście też dla innych artystów, to jest chyba też fajne, że ci nasi ludzie mają okazję spotkać właśnie tych swoich idoli często, tak, z którymi mogą się spotkać na jednej scenie, no bo powiedzmy jeszcze, że mało jest takich przestrzeni typowo dla muzyki hip-hopowej, gdzie takie miejsce po prostu jest.
2: No właściwie w Wejherowie chyba aktualnie nie ma w ogóle takiej przestrzeni, gdzie mogłyby się dziać takie eventy, na przykład co weekend. Nie ma żadnego klubu z koncertami, więc no tak, staramy się tutaj dawać szansę i oswajać się też tych młodych wykonawców z dużą sceną, co często pewnie jest dużym wydarzeniem dla nich.
0: Najbliższa sobota to już 10. edycja i tak jak przeleciliśmy sobie przez te wszystkie rzeczy, tak jak wspominaliście i headlinerzy i supporty, tak tutaj i jednego i drugiego też nie zabraknie, bo nie zabraknie i tych rodzimych artystów i od nich może też zacznijmy, bo tutaj, no nie do końca, zawsze supporty to były jednak artyści no, z Wejherowa, z powiatu wejherowskiego, rzadko gdzieś dalej, a teraz trochę także artystów spoza.
1: Spoza, jak najbardziej, słuchaj, zaczynamy na pewno od miejskiej narracji i to jest ogólnie mój ulubiony, jeden z ulubionych zespołów z Trójmiasta i myślę, że warto jest być już o tej godzinie 18, żeby ich posłuchać, bo oni mają naprawdę duże doświadczenie i robią super ogień na scenie. Wystąpi też artysta związany z wejherowską sceną, czyli Formacik i jego producent Surfer.
2: On jest ślepy i to jest właśnie pierwszy taki przyjezdny artysta. Ja go gdzieś tam poznałem, jeżdżąc w różne miejsca i grając w różnych miejscach i stwierdziłem, że i zaproponowałem chłopakom, że damy mu w tym roku szansę i tutaj chłopacy są przychylni. I to jest artysta z Pobierowa, ale też ma takie korzenie belgijskie, bo tam się urodził i też ma dużo rapowych kawałków, które nagrywa z francuskojęzycznymi raperami, więc to jest, wydaje mi się, ciekawe.
1: Tak,
0: ale będzie, zapytam, czy stricte po polsku, czy
2: on rapuje po polsku, tak.
0: Bo już myślałem, że będzie jakiś akcent międzynarodowy.
2: No, tylko w pewnym sensie.
1: Fajnie by był, no, ale będzie jeszcze nowy z Eldziakiem i to jest Wejherowo i Trójmiasto i razem z nimi gra Iceman z SLU, czyli koleś, który zaczynał ten hip-hop z Peją i DJ Ring, czyli DJ Pei. Potem jeszcze będzie...
2: Ciąsło, to też jest tak. Kolejny przyjezdny raper z Wrocławia. I tutaj też poznałem właśnie przez różne grania

0: w różnych miejscach przez DJ-a Chuba Chakora. I też moim zdaniem fajny hip-hop, bo taki połączony z elektroniką brytyjską, czyli drum and bass, więc ma coś innego niż taki klasyczny, więc staram się też pokazywać różne odsłony tego hip-hopu.
1: No, na tej edycji też na pewno nie mogło zabraknąć Róży, który chyba każdy większy festiwal tutaj w okolicy grał w te wakacje. No i on koniecznie musiał być. No i wiadomo, jeszcze my gdzieś tam na doczepkę.
2: Na doczepkę? No chyba nie. No powiedzmy sobie szczerze, to jest klasyka, jeżeli chodzi o hip-hopowy krawie.
1: No słuchaj, nie moglibyśmy nie zagrać, nie?
2: Ale też cały czas przecież ostatnio nowy materiał.
1: Tak, no w przeciągu tam półtorej roku wydaliśmy dwie płyty, praktycznie trzecia wychodzi już na dniach, także...
0: No to też chyba Jacka motywuje do działania, bo wie, że jak nie zrobię nowej płyty, to nie zagram.
1: To nie zagram, dokładnie, no. Jakoś tak to działa.
2: Czyli tyle, ile będzie w Bejherowie festiwali, tyle jeszcze będzie płyty. Tak?
1: Na pewno, no.
2: Albo w drugą stronę.
1: Tak, albo w drugą.
2: No dobra, no, ale to, co jest też bardzo ważne w tym roku, no skoro 10. edycja, to na bogato, jeżeli chodzi o headlinerów. Zresztą mówicie jeden, czasem dwóch, teraz. Mhm. Tak czekałem bardzo długo, bo od samego początku powiedzieliście, że będzie faktycznie grubo, no i jak zaczęliście, no to po kolei wrzucać, to się okazało, że faktycznie, no, trzech i to różnych bardzo.
0: Mhm. No, bardzo różnych, ale też wydaje mi się, że razem tutaj tworzą jakąś taką wspólną całość, razem tworzą ten festiwal, że jakby któregoś elementu to zabrakło, to ten line-up nie byłby pełny. Więc tutaj staramy się trafiać i do młodszych, i do starszych słuchaczy. Przede wszystkim mamy mamy zespół BSK. To jest zespół, który grał rok temu na przykład na Openerze w Gdyni. Jest takim odkryciem też Popkillera. I tutaj, no, bardzo świeży zespół, trochę taki alternatywny hip-hop, taki lekki, przyjemny wydaje się, więc no ja tutaj czekam na ten koncert. Dalej mamy Bonsona, bardziej klasyczną odsłonę, bardziej boom-bapowy hip-hop. No Bonson jest bardzo płodnym artystą, więc tutaj też jestem ciekaw, jaki materiał zaprezentuje. I trzeci headliner to Kali. No to już taki artysta, którego chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać, bo on jest prawie 30 lat na scenie, związany gdzieś tam z tą krakowską sceną, ale...
1: Gandzia Mafia, muszę to powiedzieć.
0: Ale no cały czas świeży też. Oprócz tego, że oldschoolowy raper, to no ma do zaoferowania tutaj wiele też, jeśli chodzi o to świeże brzmienie.
2: Czyli już teraz można powiedzieć, że ta edycja 10. będzie naprawdę stała na wysokim poziomie muzycznym.
1: Myślę, że jak co roku, tak.
2: No to oprócz tego, co jeszcze? Powiedzmy sobie szczerze, każdy, kto przyjedzie już od 18 w Wejherskim Parku do późnych godzin wieczornych, tak to nazwijmy, bo pewnie gdzieś koło 23 skończy się impreza, no to z czego jeszcze będzie mógł skorzystać? Bo to także jest oczywiście zawsze okazja i do spotkania, no i też oczywiście do wszystkich innych dodatkowych rzeczy związanych już nie tylko z samą muzyką.
0: No przede wszystkim koncerty, ale też nie powiedzieliśmy, że wstęp jest darmowy dla wszystkich, bo to czasami ludzie też pytają o to w social mediach. To jest jedyna impreza tutaj w okolicy na pewno, która jest hip-hopowa i jest darmowa. Mamy ofertę oczywiście gastronomiczną, tutaj pojawi się w formie grilla, burgerów, jakieś napoje zimne, ciepłe.
1: No i myślę, że będzie można się zakupić jakieś merch, płyty. No i zobaczymy jeszcze tam w tym roku tak naprawdę, co się urodzi.
2: No co się urodzi? Parę dni do tego zostało, co się urodzi. Jedno jest pewne, no 10. edycja, czyli oczywiście zapraszamy tych, którzy przez te 10 lat byli, no ale nie ostatnia, bo to już powiedziałeś, że kolejna płyta jest przed nami.
1: Słuchaj, no musimy planować coś dalej, zobaczymy jak to będzie, może zrobimy to trochę wcześniej, może trochę grubiej.
0: Zobaczymy.
2: Czyli opcji jest bardzo dużo.
1: Czas pokaże, tak jest.
2: No to jest najważniejsza informacja, proszę Państwa, już w najbliższą sobotę bawimy się na Wejherowo Hip Hop Feście. Po raz 10. i nie po raz ostatni, więc będzie się działo. Oczywiście zapraszamy też do social mediów, bo tam wszystkie informacje i o artystach, więc no przede wszystkim dobrego słuchania. Widzimy się w sobotę na miejscu. Ja dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi byli organizatorzy Wejherowo Hip Hop Festu, czyli DJ Andy NDZ i Jaca NZP.
1: Dziękuję.
2: Dzięki śliczne.
1: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowałem.

0: Zamordowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk, Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
6: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
7: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy

0: Pałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie, bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
5: Przystakujesz się na stadion przy ulicy Warszawski i kibicujmy naszym łegniorzom.
4: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
5: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Bolsa tego dnia raza z nama.
4: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
5: Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
0: Reklama.

3 miesiące aresztu dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Burze i ulewy są ostrzeżenia pogodowe dla sporej części kraju. Rośnie liczba ofiar gwałtownych powodzi w Nepalu.

0: wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
1: Prokuratura podejrzewa, że wpływy te Radosław P. wykorzystał do wstawiennictwa w UOKiK-u za prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w śledztwie dotyczącym spółki. W zamian szef PKOL-u miał otrzymać od zarządcy giełdy zegarek o wartości prawie 170 tysięcy złotych. Firmę Zonda Krypto oskarża się o oszustwa znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. Z zachodu na wschód przesuwają się burze i ulewne deszcze. W centrum i na północy do późnego popołudnia, we wschodniej połowie kraju do wczesnego wieczora obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Miejscami to także alerty związane z ulewami. Ostrzeżenia w sumie dotyczą w mniejszym lub większym stopniu 6 województw. To Kujawy, Warmia i Mazury, Podlasie, częściowo Mazowsze, Lubelszczyzna i Pomorze. Do 626 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi na północy Nepalu. Pod presją innych państw władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych zespołów w trwającej od środy akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Zwłaszcza, że wśród blisko 2,5 tysiąca zaginionych osób są też obcokrajowcy z Indii, USA czy Ukrainy. Iga Świątek została sklasyfikowana na 8. miejscu wśród najlepiej zarabiających tenisistów świata w ciągu ostatniego roku. Według magazynu Forbes zainkasowała 20,5 miliona dolarów, z czego 15 milionów poza kortem. Zestawienie otwiera Jannik Sinner z dochodami w wysokości 58 milionów dolarów. W tym przypadku również większość, bo 35 milionów Włoch zarobił poza kortem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
1: Z zachodu na wschód będą się dziś przesuwały opady deszczu, co jednak ważne, taki sam kierunek będą miały rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju możliwe burze, na termometrach do 21 stopni na północy, do 23 w centrum i do 26 oczywiście maksymalnie na południu kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Wieśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
6: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pan Jarosław Bach, wójt gminy Choczewo. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Panie wójcie, no pierwsze, co, od czego zacznę, to dobrze po prostu pana widzieć. No bo nie ukrywajmy, od dłuższego czasu nie mieliśmy okazji się spotkać, ale także no, pan nie miał okazji spotykać się z mieszkańcami, czy pełnić swojej funkcji może nawet, chociaż powiedzmy szczerze, że zawsze oczywiście wójt, rozumiem, czuwał mimo wszystko, mimo swojej nieobecności nad funkcją. Gminy.
7: Proszę Państwa, tak, rzeczywiście trochę zachorowałem przez małego robaczka, czyli dopadła mnie neuroborelioza, ale dzisiaj jestem zdrowy, chcę pracować, przystąpić z wielkim zaangażowaniem do tych wszystkich projektów, które sobie zaplanowaliśmy. Z tego miejsca chciałbym również podziękować mojemu zastępcy, panu Mariuszowi Krzesińskiemu i pani sekretarz Bożenie Szczypior, a przede wszystkim wszystkim kierownikom różnych referatów, które u nas w gminie się w tej chwili rozwijają.

0: rozwijają i dzięki temu wróciłem na miejsce z pewnością w przyszłości, jutra jestem gotowy do pracy.
1: Dzieje się dużo. Plotki jak zawsze w takiej okazji się pojawiają, nie będziemy o nich teraz dyskutować. Wszystkie one zostały w tym momencie, myślę, rozwiane dzięki pana obecności, chociażby tutaj u nas w studiu. No ale właśnie w gminie bardzo dużo cały czas się dzieje. No i to jest chyba też bardzo duże wyzwanie, bo nie da się ukryć. Trudno szukać takiej drugiej gminy chyba w terenie naszego całego kraju, jak nie w Europie, gdzie powiedzmy sobie szczerze, jest aż tyle różnego rodzaju inwestycji, bo mówimy o tej jednej największej, ale w skład tego wchodzi po prostu jeden wielki plac budowy.
0: Panie redaktorze, to prawda. Gmina Choczewo się znalazła w tej chwili w takim epicentrum rozwoju, można powiedzieć, strategicznych rozwiązanych z z energią. Niestety w tej chwili w gminie Choczewo przetacza się potężna budowa elektrowni jądrowej, a z tym się wiążą i rozbudowa kolei, i rozbudowa drogi krajowej, i cała infrastruktura wkoło. No, musi pan wiedzieć, że równolegle się jeszcze toczy u nas tak zwany offshore, gdzie już jeden z etapów został oddany. Nie będę o tym mówił, bo to już było, ale również w tej chwili rozmawiamy o rozbudowie tak zwanych data center, gdzie w przyszłości będzie dosyć dużo zużywanych energii na terenie gminy Choczewo. Jest to dla nas naprawdę miejsce w tej chwili tak ważne i bardzo, bardzo nad tym czuwamy, żeby ta cała struktura z przyszłością gminy Choczewo szła w dobrym kierunku, bo musimy się przygotować i ze szkolnictwem, musimy się przygotować i z przedszkolami, i ze żłobkami, bo tak jak pan słyszał, to przyszłość gminy Choczewo będzie uzależniona od ilości pracowników, które mają pracować na terenie gminy Choczewo. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo duże wyzwanie, ale chciałbym tutaj powiedzieć również otwarcie, że wolałbym, żeby to było rozdzielone na 3-4 gminy, które otaczają naszą gminę. Wtedy łatwiej nam byłoby asymilować tych wszystkich pracowników, którzy będą pracowali na terenie elektrowni jądrowej. I nie byłoby takiego skupiska kulturowego w jednym miejscu.
1: No tak, ale z jednej strony mówimy o tym, co gmina by chciała, z drugiej strony są to wszystkie inwestycje, które wykraczają poza jakiekolwiek możliwości gminy. No inwestycje rządowe dzieją się, czy gmina chce, czy gmina nie chce, powiedzmy sobie szczerze, tak? Więc albo gmina będzie w tym w jakiś sposób próbować uczestniczyć i być partnerem, no albo po prostu zostanie ominięta.
0: Tak jak pan mówi, no chcielibyśmy być partnerem w tej inwestycji, brać może nie bezpośredni udział, ale być traktowany jako partner, bo mamy dużo wyzwań przed nami, jest rozbudowa całej kanalizacji wodociągowej, również kanalizacji związanej ze ściekami. Rozmawiamy tu w tej chwili z spółką PEJ o przyłączeniu nas do oczyszczalni, którą w tej chwili jest budowana na rzecz elektrowni jądrowej i dla nas jest to jeden z najważniejszych priorytetów, bo jak pan wie, prawda jest tego typu, że jeżeli nie będziemy mieli kanalizacji i wodociągów, to nie będziemy się rozwijali, nie będziemy się mogli rozwijać tak, jak jest normalnie w budownictwie. No, to jest wszystko połączone jakby w jednym organizmie.
1: To ja zapytam się tak, czy w takim wypadku gmina wie już, czego się tak naprawdę spodziewać? Bo przecież od lat się mówi o tym, że trzeba wiedzieć, ilu mieszkańców nowych będzie, na jak długo, bo cały czas mówi się gdzieś, mówiło się dotychczas, że okej, później będziecie mieli podatki, będzie to kraina mlekiem i miodem płynąca, tak, ale trzeba będzie to przetrwać. No i chyba do końca, dopóki się te pierwsze transporty i to wszystko nie zaczęło dziać, to chyba do końca nie było wiadomo, z czym tak naprawdę będziemy mieli do czynienia w gminie, a to jeszcze przecież dopiero bardzo wstępny początek.
0: Zgadzam się z panem. To jest dopiero przednówek tego wszystkiego, co nas czeka. I te wszystkie transporty, które się w tej chwili przetaczają przez naszą gminę i to już niezależnie, bo mówimy cały czas o drodze 230 wojewódzkiej i 234, która prowadzi z drogi wojewódzkiej do Jackowa i tam wpada w drogę siódemkę z płyt zrobioną specjalnie do elektrowni jądrowej, ale również wszystko się dzieje na całym terenie gminy. Odczuwają to mieszkańcy Choczewa, odczuwają to mieszkańcy Lubiatowa, to są tereny turystyczne, gdzie te transporty transporty, no niestety się przetaczają. Jest to dla nas duży

0: duży problem. Mamy nadzieję, że w przyszłości, kiedy zostanie otwarta droga krajowa, to w tym czasie zostaną naprawione wszystkie te drogi, które w tej chwili, no niestety, uległy dosyć dużemu zniszczeniu.
1: No ale to mamy nadzieję, czy tak będzie?
0: Myślę, że tak będzie, bo w tej chwili prowadzimy rozmowy. Pierwsze 21 milionów na drogi, które są z Kurowa do Ciekocina i z Ciekocina, przepraszam, z Kurowa do Jackowa i później z Ciekocina do Słajszewa, to już jest fundusz przeznaczony na rozbudowę tych dróg. Również wiem o tym, bo byłem na zwolnieniu, ale słyszałem, że zostały przeznaczone fundusze na remont dróg między Wejherowem a gminą Choczewo, czyli gmina Gniewino również na tym skorzysta.
1: No to miejmy nadzieję, że tak będzie, no ale bardzo dużo jeszcze, rozumiem, wyzwań, bo drogi to nie jest wszystko, kiedy mówimy o całej infrastrukturze, o zapewnieniu. No kilkunastu tysięcy ludziom by tu, tak prawdę mówiąc, ciężko nawet powiedzieć, czy to w tym momencie już wiecie, czy to będą ludzie, którzy na stałe się zamieszkają w gminie, tak jak to kiedyś było za Żarnowca, przecież osiedle w Gniewinie, nawet w Redzie, tak, w Wejherowie, przecież to są osiedla, które są do dzisiaj zamieszkiwane.
0: Tak jak pan mówi, panie redaktorze, to były troszeczkę inne czasy. Wtedy najpierw przygotowano całą infrastrukturę związaną z mieszkalnictwem, z drogami i z całą tą obsługą, która miała pracować dla elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Dzisiaj, no niestety, to troszeczkę inaczej wygląda, bo większość tych firm to jest prywatnych i nikt, dopóki nie będzie miał gwarancji, że jest ta pewność, że będzie ta budowana, ta elektrownia jądrowa, no nie będzie wykładał żadnych funduszy. Tak jak nawet dzisiaj miałem spotkanie z firmą Orange, no chcą inwestować w Choczewie, ale oni tak naprawdę też czekają na decyzję podpisania umowy rządu z firmą Westinghouse i dopóki to nie nastąpi, to większość tych firm cały czas się waha. My byśmy chcieli, żeby to jak najszybciej nastąpiło, bo też mamy swoje plany związane z przyszłością tej gminy, rozbudować mieszkania dla naszych mieszkańców, bo jak najbardziej chcielibyśmy, żeby jak najwięcej tych mieszkańców mieszkało na terenie gminy Choczewo i dzieci chodziły do szkół naszych, które w tej chwili rozbudowujemy, bo rozbudowujemy szkołę w miejscowości Ciekocino, tam powstanie nowa część szkoły i nowa hala sportowa. I chcielibyśmy, żeby na dzień dzisiejszy tam jest około 110 dzieci, ale chcielibyśmy, żeby ona była zasilona w co najmniej te 300 dzieciaczków. Ale nie będziemy czekali, aż to się stanie, kiedy będą ci wszyscy, że tak powiem, pracownicy, crafterowi pracować na tej budowie, bo wtedy już będzie za późno. My się do tego wszystkiego przygotowujemy jako gmina. Budujemy również żłobek i przedszkole. Ja wiem, że nie wszystkim to pasuje, a jak się nie uda, to co? Ja bardzo w to wierzę i myślę, że nie będzie tu żadnych problemów, żeby jednak w gminie Choczewo osiedlało się jak najwięcej młodych ludzi, którzy by chcieli tu mieszkać na stałe i pracować na elektrowni jądrowej.
1: No to panie wójcie, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to oczywiście dzieją się i dzieje się w gminie Choczewo bardzo dużo, no ale rozumiem, że w takim wypadku gmina Choczewo no jest gotowa. Te wszystkie rzeczy, które są po stronie gminy związane chociażby właśnie z przygotowaniem, już nie mówię szkół, ale także bezpieczeństwo, o którym mowa, te kanalizacje i tak dalej, rozumiem, że to się dzieje.
0: Tak, to się w tej chwili wszystko dzieje na naszych oczach. Robimy w tej chwili, zrobiliśmy całą inwentaryzację, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu rzeczywiście jesteśmy, w jakim stopniu mamy tą kanalizację obecną. W tej chwili już też procedujemy przepusty pod drogami i koleją, bo wiecie państwo, gdybyśmy dzisiaj tego nie zrobili, a już by przejęła to kolej, to byłyby to duże problemy, a dzisiaj w trakcie budowy, kiedy oni to wszystko robią, to jest duża szansa, że w przyszłości, jak będziemy przechodzili z kanalizacją i wodociągami, to już będziemy mieli gotowe przepusty pod tymi drogami i pod koleją. To jest tak ważne dzisiaj dla gminy Choczewo. Musimy po prostu to wszystko zrobić, żeby przygotować się na tą całą przyszłość.
1: Chyba ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o tak mały samorząd.
0: No bardzo duże, panie redaktorze. Przyznaję, że naprawdę w tej chwili zespół i wszyscy pracownicy chodzą na 100% obrotach, ale nie mamy wyjścia. Też będziemy rozbudowywać urząd gminy, bo w tej chwili nie mamy nawet gdzie posadzić pracowników. No, obiekt jest jaki jest i żeby po prostu zwiększyć zasoby, bo zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej będziemy potrzebowali ważnych ludzi, którzy będą umieli to wszystko stworzyć w jedną całość. Także eksperci są bardzo mile widziani w gminie Choczewo. Zapraszamy różnych ludzi do współpracy, żeby wesprzeć Choczewo. Ważną rzeczą, o której też do tej pory nie powiedziałem, jest również Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jesteśmy w tej chwili już praktycznie na końcowym etapie, bo już mamy projekt. W tej chwili doprojektowujemy tylko schrony. No i

0: I zaczniemy rozmawiać o funduszach na rozbudowę. Mam nadzieję, że to już w przyszłym roku się zacznie, bo dla nas to jest bardzo ważna rzecz, panie redaktorze, dlatego że powstanie tam komisariat policji, powstanie Państwowa Straż Pożarna, jedna, dwie drużyny, jeszcze nie wiemy tego. No nasi strażacy, czyli nasze OSP w końcu dostanie swój obiekt. No i najważniejsza rzecz, będą dwie karetki i również całe centrum zarządzania kryzysowego dla naszego urzędu, gdzie chcielibyśmy w przyszłości zmonitorować wszystkie skrzyżowania i ważne obiekty, które są na terenie gminy Choczewo, bo jest to dla nas bardzo ważne, bo jak pan wie, będzie około 12 tysięcy ludzi plus ci wszyscy mieszkańcy, którzy napłyną do nas i turyści, to będzie duży problem, a jak będziemy po prostu w monitoringu, to będzie łatwiej nad tym wszystkim zapanować.
1: No to faktycznie bardzo dużo będzie się działo, oczywiście trzymamy kciuki, żeby to się udało. My cały czas zapraszamy do Choczewa, cały czas mówimy o tym, że Choczewo jest otwarte pomimo tych wszystkich inwestycji, że piękne morze, piękne walory, no a teraz w najbliższy weekend też okazja do tego, żeby się spotkać.
0: Tak, ale zanim jeszcze powiem o tym wszystkim, panie redaktorze, pozwoli pan, że sezon rzeczywiście już się kończy, ale musiałbym wspomnieć jeszcze o tym, że rzeczywiście w tym roku ze spółką PEJ stworzyliśmy porozumienie, które dotyczyło dowozu naszych mieszkańców i turystów do plaży, że tak powiem, Słajszewskiej, która była na 48, a dowozili naszych turystów i mieszkańców na zejście numer 50. Uważam, że to dosyć fajny pomysł, sprawdził się, turyści bardzo chwalili i to jest taki naprawdę pierwszy model tej współpracy między nami a spółką PEJ, która zostaje pozytywnie odbierana przez mieszkańców i turystów, za co naprawdę jestem bardzo wdzięczny i dziękuję za to, że w końcu udało nam się te porozumienia realizować.
1: Czyli wspólnie da się, trzeba chcieć.
0: Tak jest.
1: No a teraz to, co przed nami jeszcze, na koniec zaprośmy mieszkańców, bo przed nami kolejne ważne wydarzenie, już takie jednoczące społeczność zarówno samej gminy Choczewo, ale także i gości, czyli dożynki.
0: Panie redaktorze, pozwoli pan, że skorzystam sobie z tego plakatu i oczywiście zapraszam wszystkich państwa, przede wszystkim rolników z terenu gminy Choczewo i sąsiednich gmin na dożynki gminne, które odbędą się 30 sierpnia. Rozpoczną się, pozwoli pan?
1: Ależ proszę bardzo.
0: Rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Marii, Matki Boskiej Królowej Polski w Choczewie. Otwarcie uroczyste dożynek zaczniemy o godzinie 14:30, czyli powitamy wszystkich gości ze sceny. Będziemy wszystkim rolnikom życzyli i dziękowali za ich plony. Koncert Pawła Wątroby, a pod nazwą Paweł Stefix, tak? To jest nasz lokalny, że tak powiem, artysta, którego bardzo cenimy. Jesteśmy dumni, że występuje na naszych scenach, ale nie tylko.
1: I będzie jeszcze naszym gościem dnia, także na tym miejscu usiądzie już jeszcze w tym tygodniu.
0: Super, bardzo się cieszę. Rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych, koncert zespołów Promband, kabaret Afroment, rozstrzygnięcie loterii fantowej i na końcu o godzinie 20:00, to będzie nasza gwiazda, zespół Mike. I jeszcze są takie rzeczy ważne, jak wystawa wieńców dożynkowych. No, trzeba się przyjrzeć temu wszystkiemu, ile te panie tymi zręcznymi rączkami, że tak powiem, wsadziły w serca w te wieńce dożynkowe. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale oni już robią takie wieńce co najmniej 2 miesiące z wyprzedzeniem, zanim jeszcze zostały pierwsze kłosy ścięte. Jest to dla sołec niektórych. Przede wszystkim mamy jeszcze 3 albo 4 takie miejscowości stricte związane tylko i wyłącznie z rolnictwem. To jest miejscowość Borkowo, to jest miejscowość Gościęcino, to jest miejscowość Kieszkowo, no i troszeczkę Sasino. Mamy jeszcze coś takiego jak Dmuchańce, stoisko kół gospodyń wiejskich, gdzie warto przyjść, skorzystać. Te panie naprawdę też wsadziły dużo serducha w coś, w te swoje posiłki, w te swoje cudowne wypieki. Także warto z tego skorzystać, ale jeżeli pan pozwoli, to jeszcze chciałbym zaprosić naprawdę wszystkich mieszkańców gminy Choczewo, łącznie z turystami, którzy przebywają w tej chwili na terenie gminy Choczewo i odpoczywają na naszych plażach.
1: Już w najbliższą niedzielę, proszę państwa, dożynki w Choczewie, więc zapraszamy serdecznie, a tymczasem ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwa gościem był dzisiaj wójt gminy Choczewo Jarosław Bach. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
2: studio i w Wejherowie. Kaszub

0: Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września.

0: września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
8: Czuję się niewinny. Aresztowany przez sąd szef PKOL-u. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę ceny maksymalne paliw. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy. Marcin Krzemiński. Katowicki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek w Warszawie w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Grzegorz Kozioł.
9: Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i

trwało do 5 rano. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Adwokat podejrzanego nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, rozmawiać z mediami, nie chcieli także inni uczestnicy posiedzenia. Natomiast

0: o rynku kryptoaktywów. Z prośbą o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie zwrócił się do Sejmu premier. Droższa niż wczoraj maksymalna cena benzyny, tańszy olej napędowy. Według obwieszczenia ministra energii w weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, to wzrost o 7 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego płacimy dziś 7,31, czyli 5 groszy mniej. Ponad 20 schronów, fortów i innych obiektów obronnych będzie można zwiedzić dziś i jutro w czasie 14. edycji Dni Twierdzy Poznań. W programie imprezy znalazły się m.in. spacery historyczne, przejażdżka wojskowym samochodem terenowym czy pokazy plenerowe. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały rywali w Lidze Europy. Piłkarze kolejorza dowiedzieli się, z kim wkrótce zagrają dość nietypowo podczas powrotnego lotu z meczu ze szwajcarskim FC Thun.
1: Bayer Leverkusen, Benfica Lisbon, Ferencvaros.
0: To oczywiście część rywali Lecha. Jaga natomiast zmierzy się z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosków.pl.
0: Maksymalnie do 21 stopni na północy, do 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Deszczowo i burzowo w większości kraju. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosków.pl.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze

0: pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Byltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są współorganizatorzy biegu charytatywnego imienia Magdaleny Bliźniuk, czyli Aleksandra Kujawiak i Jakub Bliźniuk. Witam was serdecznie.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: No właśnie, to najpierw powiedzmy sobie w ogóle, skąd ta idea, bo powiedzmy szczerze, to jest taka idea, która chyba ma no, tragiczną historię żony tutaj twojej, Jakub, przekuć w coś pięknego, coś, co zostanie, coś, co będzie pomagać innym.
7: Zaczęło się od tego, że jeszcze w trakcie choroby moja żona zaczęła pisać coś a la podręcznik przetrwania dla innych chorych. No niestety ze względu na to, że przebieg choroby był bardzo szybki i bardzo dramatyczny, ona nie skończyła tego pisać i zaszyfrowany ten plik jest jeszcze na moim komputerze. Jeszcze nie miałem odwagi próbować się przez niego przełamać, a moja siostra i mój szwagier mieli się zająć jakby redakcją i projektowaniem okładki do tej książki. No niestety no to tak się złożyło, że gdzieś ten pomysł, ten projekt no został zarzucony, a później moja siostra jakby wiedząc, że ma się tym zająć, no czuła pewien niedosyt.
6: Magda rzeczywiście poprosiła mnie o redakcję takich właśnie swoich wspomnień, swojej książki, natomiast, no tak jak Kuba powiedział, nie udało nam się dostać jeszcze do tego pliku. Natomiast no ja kilka miesięcy po śmierci Magdy pomyślałam o tym, że dobrze, żeby ta historia, która była rzeczywiście jest tragiczna, żeby miała jakąś swoją kontynuację w czymś dobrym, stąd pomysł na bieg pamięci Magdy.
5: No tak, wy jako osoby związane też tutaj przecież z Wejherowskim Szpitalem, tak? Też cały czas no, jesteście osobami, które no, cały czas powiedzmy sobie znają wiele osób, tak? Przewijają się, więc nie jesteście anonimowi, no i gdzieś tutaj ta nawet chęć taka pomocy, skoro się widzi, obcuje z tym na co dzień, no chyba po prostu jest gdzieś w tej krwi.
7: Tak, jest, owszem, tym bardziej, że też moja żona no, miała taki charakter też zadaniowy, pomocowy, więc ona no, na pewno by zaaprobowała ten pomysł, tym bardziej, że sama też była osobą aktywną sportowo, w tych tutaj lokalnych biegach brała udział. Także jak najbardziej tutaj, no wiele czynników się złożyło na to, że to akurat padło na ten bieg, no i na chęć jakby no wsparcia Wejherowskiego Hospicjum, które no w tych ostatnich dniach no udzieliło nam takiej dużej i merytorycznej i rzeczowej pomocy.
5: To jest chyba ważne, bo o tej opiece hospicyjnej i paliatywnej bardzo dużo się mówi, no i ona faktycznie potrzebuje tego

0: wsparcia, bo dopóki chyba ktoś się z tym nie spotka, no to powiedzmy sobie szczerze, nie do końca zdaję sobie sprawę, jak bardzo ważna jest rola tych miejsc.
1: Tak, dokładnie. Bardzo chcemy wesprzeć to hospicjum, które jest dosyć małym hospicjum i pewnie nie ma też aż tylu możliwości finansowania. No nam się, myślę, że idea właśnie wsparcia miejsca, które pomogło rodzinie Kuby i Magdzie samej, no bardzo, bardzo dobrze nam pasuje jakby do całej idei.
2: A ja jeszcze od siebie dodam, że to leczenie paliatywne, ta medycyna paliatywna, no ona jest troszkę demonizowana przez samych chorych też. No bo jednak to się gdzieś kojarzy z tym, że ten czas człowieka się kończy. Ale ja to wiem z doświadczenia, bo ja z moją żoną byłem na co dzień i żeśmy załatwiali bardzo wiele spraw właśnie dzięki tej medycynie paliatywnej, dzięki wsparciu hospicjum byliśmy w stanie żyć normalnie, funkcjonować jako rodzina. Żona mogła być i żoną, i matką, i sobą po prostu. Mogła normalnie funkcjonować dzięki temu, że była obstawiona lekami i przeciwbólowymi, i takimi na lepsze samopoczucie. I naprawdę przez większość tej choroby żona funkcjonowała absolutnie normalnie. I dzięki temu mogliśmy załatwić bardzo, bardzo dużo spraw.
0: No a teraz przyszedł czas na to, żeby z jednej strony wspominać, ale wspominać właśnie w taki aktywny sposób. No i tutaj, tak jak wspomniałeś, ta aktywność fizyczna zawsze była wam blisko. Z drugiej strony mamy osobę, która odpowiedzialna jest za organizację różnego rodzaju wydarzeń i wszystko to jest w stanie stworzyć właśnie to, że sami od siebie no, możemy imprezę sportową na wysokim poziomie tutaj w Wejherowie zorganizować. No to jak to wygląda? Czego, z czym możemy się liczyć, bo tutaj też kwestia jest taka, że jeszcze trochę czasu oczywiście mamy, ale jak to w imprezach sportowych, no trzeba wszystko wcześniej ogarnąć.
1: Tak jest, załatwiania rzeczywiście jest całkiem sporo, od kiedy zaczęliśmy jakby planowanie tego wszystkiego i zgodziliśmy się na to, że rzeczywiście 4 października wystartujemy, czyli w rocznicę śmierci Magdy. No to rzeczywiście sporo formalności za nami, ale mamy tutaj dużo wsparcia i po stronie miasta pan prezydent objął honorowym patronatem nasz bieg. No i też ze strony hospicjum, które pomaga nam w formalnościach. Natomiast rzeczywiście wszystkie takie formalne rzeczy udało nam się dopiąć. Teraz lista zawodników jest już od jakiegoś czasu otwarta. Mamy już prawie 200 osób zapisanych, także jeszcze trochę czasu przed nami, ale myślę, że ta impreza naprawdę już zbiera bardzo dobry udział.
0: No i też to, co ważne, z jednej strony rocznica śmierci, z drugiej strony też Światowy Dzień Onkologii.
2: Tak, no tak się złożyło, no taki zbieg okoliczności, że akurat w tym dniu moja żona zmarła. No i tak ja zawsze sobie myślę, no przez ten rok wiele rzeczy jakby musiałem ja ogarnąć, bo też nasza trójka dzieci, więc w sprawach dzieci i w sprawach swoich wiele rzeczy organizacyjnych, takich dotyczących formalności przeróżnych. I gdzieś no, brakuje tej pewności, ale akurat pod tym kątem, jeżeli chodzi o organizację tego biegu, to jest ten jeden tak naprawdę de facto punkt, który wiem, że jest no must have, żebyśmy to odpalili, żebyśmy w jakiś sposób i uczcili Magdę i ten dzień, Światowy Dzień Onkologii, a przede wszystkim, żeby to przyniosło jakiś wymierny efekt właśnie w postaci no, pomocy hospicjum, które wiem, że no, potrzebuje wszelkich możliwych środków, tam to jest studnia bez dna. Także tym bardziej, że to mówimy o tym naszym lokalnym wejherowskim hospicjum domowym, także oni naprawdę mają duże potrzeby i no cieszę się, że możemy im pomóc w tym po prostu funkcjonowaniu.
0: No to jak już w całym skrócie oczywiście wielkim historię, jak do tego doszło, że widzimy się już niedługo na początku października właśnie na biegu charytatywnym, no to przede wszystkim właśnie ten bieg, jak będzie wyglądał, co przygotowaliśmy, skoro już przecież na ponad miesiąc jeszcze przed mamy aż tyle osób chętnych, którzy już chcą wziąć w tym udział.
1: Tak jest, widzimy się 4 października w Parku Miejskim w Wejherowie. Startujemy o 10, zaczniemy sobie krótką rozgrzewką wspólną. No i rzeczywiście pobiegniemy, ale również jest opcja wystartowania w kategorii Nordic Walking, gdzie zapraszamy również osoby

0: z kikami, który chciałby przejść. Trasa to 5 km właśnie w parku miejskim. Drogi asfaltowe, szutrowe, troszkę podbiegów.
1: Tak, bardzo ładna trasa w ładnych okolicznościach przyrody, w parku miejskim, w Wejherowie. To można potraktować jako wyzwanie, można to potraktować jako rekreację. Tak naprawdę no, najważniejsze jest tutaj to, że no, udział każdego z uczestników no, przekłada się jednak na wymiernie, na funkcjonowanie hospicjum naszego tutaj w Wejherowie. Przede wszystkim chcemy, żeby to była zabawa aktywna, spędzenie wspólnego czasu. No i myślę, że warto, kto jeszcze się nie zapisał, a ja czuję się na siłach. 5 kilometrów to nie jest duża trasa, także serdecznie jest. Zapraszamy jeszcze. Zapraszamy na nasze social media, na profil na Facebooku, na Instagramie. Tam wszystkie informacje dotyczące zapisów na stronie Competit.
2: To, co jest ważne, też nikt nikogo nie będzie gonił, więc jak ktoś chce przejść się 5 kilometrów, to też może
1: się i nie będzie ostatnich. Ostatni będę ja.
0: Tak, bo Kuba tutaj będzie zamykał stawkę, tak, będzie pilotował, także tutaj próg wejścia
1: także
0: jest
1: bez obaw, naprawdę żaden z uczestników nie będzie ostatni.
2: Ale niby taki sportowiec, kurczę, no, już wierzę, że będzie na końcu.
1: Amator.
0: Swoje wybiegał, teraz sobie przejdzie.
1: Tak symbolicznie, no, będę zamykał tą stawkę, także no, dla zwycięzców czekają naprawdę atrakcyjne nagrody od naszych sponsorów nagród. Nie wiem, to może więcej Ola powie, co tam...
2: No to powiedzcie, co przygotowaliście, że są ludzie, którzy chcą to wesprzeć.
0: Tak, rzeczywiście bardzo dużo takich lokalnych firm dołączyło się do nas, czy to jako sponsorzy finansowi, ale też właśnie mamy sporo bardzo fajnych nagród, między innymi vouchery do fizjoterapeutów, do podologa, mamy vouchery na domki, jak kto by chciał
1: tak,
0: spędzić.
1: Tak, na przyszły sezon
0: tak,
1: wakacyjny.
0: Jest, na przyszły sezon, także komuś się marzą wakacje nad morzem, to również zapraszamy. Mamy bardzo fajne pakiety kosmetyków dla pań.
1: Też usługi
0: fryzjerskie.
1: Fryzjerskie, ale też z tej branży beauty.
0: Tak jest. Także naprawdę sporo mamy bardzo, bardzo fajnych nagród rzeczowych. No i oczywiście nasze pamiątkowe, bardzo ładne medale. To dla każdego uczestnika taka pamiątka. Także jeżeli ktoś chce zacząć swoją kolekcję medali sportowych, to myślę, że to jest super.
1: To też jest okazja. Właśnie dobry i dobry dystans i dobra atmosfera właśnie, że jeżeli ktoś tam sobie marzy o takiej kolekcji, to jest naprawdę idealny idealny dystans i impreza, żeby się tym właśnie zainteresować. Ale jeszcze dodam, bo tutaj jest nieobecny trzeci współorganizator, mój szwagier, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również.
1: Mąż Oli. Tak, jeżeli chodzi o medale, o plakaty, o cały anturaż graficzny, to wszystko robi Paweł, który zawoduje z grafikiem. On wszystkie projekty dla nas tam wykonuje. Też ten projekt medalu to jest jego dzieło. Także pozdrawiamy cię, Paweł.
2: Czyli na razie najważniejsze zarezerwować sobie ten, przedpołudnie, dajmy na to, 4 października, ale się zapisać, bo to jest też
0: tak
2: ważne,
0: jest.
2: Że te zapisy jest wpisowe, ale to wpisowe jest oczywiście przeznaczone
0: tak,
2: na
0: to
2: te
0: jest darowizna na cel hospicjum.
1: Tak, w całości w 100% ta kwota idzie na właśnie na tą działalność hospicjum.
2: Do kiedy i jak możemy się rejestrować?
0: Możecie się rejestrować przez platformę Competit. Linki do zapisów znajdziecie na naszych social mediach. Natomiast do kiedy? To myślę, że do końcówki, może trochę za połową września zamkniemy już zapisy.
1: Mniej więcej 20
0: tak,
1: wrzesień, żebyśmy mogli to wszystko zebrać już i przygotować.
0: Tak.
1: Też robimy pierwszy raz taką imprezę, więc jakby no, chcemy sobie dać trochę czasu na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik.
0: Tak jest.
1: A 4-5 września na słupach w Wejherowie, dzięki uprzejmości prezydenta miasta, będą też rozwieszone plakaty. Tam będą linki, będzie kod QR z odnośnikiem właśnie do list zapisowych na bieg.
2: Czyli dużo się dzieje, no limit tak czy siak jest, więc może będzie trzeba szybciej zamknąć. Tak?
0: No, zobaczymy, zobaczymy.
1: Tak, limit jest taki optymistyczny na 500 osób.
2: Optymistyczny, dopiero zaczynamy o tym
0: promocję.
2: Mówić.
1: No tak, no taka

0: taka duża, duża promocja medialna, to rzeczywiście. Póki co jest około 200 osób. No my zachęcamy, jak się da.
1: Niezmiennie.
0: Także no zapraszamy, tak? Jest jeszcze sporo miejsc, także można je wypełnić i zrobić coś fajnego i lokalnie. Bo hospicjum to Wejherowskie, ono działa na terenie gminy Wejherowo, więc tutaj no widzimy wśród zapisanych osób, że są osoby i z Bolszewa, z Gowina, Gniewina, także tutaj sporo tych osób się zapisuje, lokalnych, gdzie no, na, z terenów, na których hospicjum funkcjonuje, działa.
1: Ale też co...
2: No właśnie, coś mi wspominaliście jeszcze przed wejściem na antenę, że i poza lokalizami.
1: Tak jest, mamy też osoby z Wrocławia, z Poznania, z Mosiny, to również duże pozdrowienie dla tych osób, które, które będą jechały z daleka do nas.
2: Ściągajcie znajomych.
1: Tak jest, no, ściągajcie.
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
2: No to będzie się działo, proszę Państwa, rejestrujmy się, pokażmy, że jesteśmy i niech z tego wydarzenia zrobi się jakaś piękna tradycja, niech tak jest co roku, bo tak jak tutaj wspominaliśmy, te potrzeby w hospicjum, one się nie kończą, więc to nie jest tak, że raz zrobimy imprezę, wydarzenie, już więcej nie będzie trzeba, a tutaj skoro taka piękna pamiątka może pozostać po Magdzie, no to chyba jest to naprawdę ważne, żeby tak się zadziało, więc ja trzymam za Was kciuki, na pewno się tam spotkamy, zobaczymy. No i cóż, proszę Państwa, tak jak słyszeliśmy, media społecznościowe są Wasze, tam wpisujemy bieg charytatywny imienia Magdaleny Bliźniuk, zapisujemy się, no i dobijamy do tej 500-ki, byle jak najszybciej, bo skoro już 200 jest, a dopiero zaczynamy o tym mówić, no to, to żeby nie było tak, że miejsca dla Was nie wystarczy, będziecie musieli dopingować tylko i wyłącznie.
1: Też zapraszamy.
0: Też zapraszamy dopingujących. Jakieś tam, jakiś wyszynk dla kibicujących też się znajdzie.
2: No to zapraszamy. Szykuje nam się sportowe święto 4 października, przypominam, więc warto zapisać sobie tą datę. A teraz dziękuję ślicznie, Mieszko Wędrowski, to był program Gość Dnia. Moimi i Państwa gośćmi byli współorganizatorzy biegu charytatywnego imienia Magdaleny Bliźniuk, czyli Aleksandra Kujawiak i Jakub Bliźniuk. Dziękuję Wam ślicznie.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
6: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce

0: Stolicy Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
5: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
4: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
5: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
4: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
5: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
4: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
6: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Reklama.
4: Właściciel Facebooka zapowiada zmiany w tle oszukańcze reklamy. W wielu regionach burze i ulewy, w górach dobra pogoda na wędrówki. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa w Poznaniu. Marcin Krzamiński, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam. Zapowiedź padła po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 mld zł. I mimo zadowolenia z decyzji Mety, z wniosku o grzywnę wycofywać się nie zamierza.
5: Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni.
4: Mówi Krzysztof Gawkowski i zapowiada kolejne działania wobec mediów społecznościowych. Możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpieczne dane.gov.pl. Serwis informacyjny.

informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. MyDoctor to dostawca systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Łupem hakerów miały paść dane

0: Dobre wieści są takie, że jest dość ciepło i aktualnie nie pada, choć może się to w ciągu dnia zmienić. Do jutra potrwają w Poznaniu kajakarskie Mistrzostwa Świata. Na razie biało-czerwoni wywalczyli na nich jeden medal, ale za to złoty. Zdobył go Kanadyjkarz Oleksii Koliadych w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów.
1: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty.
0: Dla Koliadycha był to trzeci złoty medal w karierze, wywalczony na tym dystansie. Wschód, północ i centrum kraju z ostrzeżeniami przed burzami. W wielu regionach może też mocno padać deszcz, możliwy również grad. Na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Paweł Wątroba, znany jako Paweł Stefik, wokalista. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
5: I to Mateusz Żywicki, gitarzysta. Witam.
7: Dzień dobry.
5: No właśnie, dzisiaj trochę skupimy się na tobie bardziej, Paweł, bo od tego zacznijmy. Twoja przygoda z muzyką sprawiła to, że powstał właśnie projekt zwany Paweł Stefik. Przede wszystkim właśnie na początku powiedz mi, skąd tak naprawdę pomysł, żeby pójść w muzykę stricte, bo ty jako sportowiec także, tak, osoba wielu talentów, no jednak coś musiałeś w końcu wybrać dla siebie.
6: No tak, to prawda, zawsze te dwie strony były muzyka i piłka nożna. Muzyka bardziej była taką pasją, coś do czego rodzice mnie zachęcali, żeby rozwijać taki mój spokój, żeby właśnie muzyka była moją taką drogą do relaksu, a sport to był właśnie ta rzecz, piłka nożna, do której zawsze ja sam uciekałem, zawsze jak tam uczyłem się nawet w domu, to ta piłka między nogami gdzieś tam latała i ostatecznie postawiłem na muzykę, bo z piłką już trochę długo próbowałem. Nie chcę nawet powiedzieć, że mi się nie udawało, ale

0: Nawet nie wiem jak, po prostu poczułem, że muzyka jest tą moją drogą i myślę, że jak na razie dobrze mi to idzie.
1: No tutaj też zawodowo, powiedzmy sobie szczerze u ciebie, bo... ale rodzinnie. Ty zamiast piłki to chyba tata, który łupał na basie cały czas w różnych projektach i stąd się to wzięło. Chociaż nie bas, ale gitara.
2: Tak, zgadza się. Mój tata jest basistą, gra na basie i tak naprawdę no, rodzice mówili, że od małego, kiedy ja jeszcze byłem w wózku, to już ze mną mama jeździła na koncerty. Nie tylko mojego taty, ale ogólnie, więc to na pewno... no od zawsze mówiłem rodzicom, zapiszcie mnie na tą gitarę w końcu. No i pewnego razu zapisali, no i tak jakoś wyszło, że robię to do dziś, nawet zawodowo.
1: Zawodowo, no właśnie, bo idziesz w tym kierunku, razem idziecie w kierunku muzycznym, jeżeli chodzi o studia. Tutaj także zespół Achat, który ostatnio słyszeliśmy na wejherskim rynku chociażby, razem z narzeczoną. No a jak was to połączyło, ta muzyka, skąd wyżeście się spotkali, wzięli i stwierdzili, że no przecież jeszcze niedawno, Paweł, występowałeś sam na scenie, tak, z podkładami. Przecież widzieliśmy się chociażby w zeszłym roku w Choczewie, no a tutaj nagle okazuje się, że skład się rozszerza, spotkaliście się, gdzie wasze drogi się krzyżowały, no i wychodzi z tego coś ciekawego.
0: To ja mam opowiedzieć, czy ty?
1: Możecie na pół.
0: No to w sumie to można powiedzieć, że na pół, bo takie dwie ścieżki nas trochę połączyły, bo najpierw ja byłem uczniem Tymka w szkole muzycznej tutaj w Wejherowie, a następnie Tymek namówił mnie, abym udał się na uczelnię w Słupsku. I Tymek jest teraz na którym roku?
2: Ja teraz będę zaczynał od października mój drugi rok magisterki, czyli ostatni. No tak, no bo Paweł, jak przyszedł do mnie na zajęcia z gitary, no to wiadomo, głównie wokalista, ale chciał sobie coś umieć podegrać na gitarze, więc przyszedł do mnie. No nie ćwiczył, więc potrzebował jednak akompaniatora. Wiadomo. Ale no właśnie mówił tam, że chciałby pójść na jakąś uczelnię związaną z muzyką, coś dalej robić, rozwijać, no i ja powiedziałem, że w sumie bardzo brakuje studentów w Słupsku, więc warto spróbować po prostu, nie?
0: Spróbowałem i było warto.
1: I dalej jest, chyba jest. No właśnie, warto, tak jest. To jest najważniejsze. No i też przede wszystkim właśnie stawiasz na solową karierę. No, nie do końca solową, ale pod twoim szyldem, tak, Paweł Stefix. No i przede wszystkim, czym tak naprawdę jest Paweł Stefix w takim wypadku, jeżeli chodzi o twoją muzykę, którą no już teraz razem też gracie ze sobą?
0: No ja przede wszystkim stawiam, to zawsze podkreślam na pierwszym miejscu, że moją taką misją jest połączenie wielu gatunków, bo no myślę, że słyszalny najbardziej jest jednak ten pop, taka muzyka popularna, ale też mam plan, żeby łączyć to z rapem, z różnymi takimi podkładami boom-bapowymi i tak dalej, ale też zupełnie z innej strony. Zawsze pasjonowałem się musicalem i nigdy na tą ścieżkę nie zamykam drzwi i jakoś po prostu przez te wszystkie moje lata, które przede mną, kariery, będę myślał, jak to wszystko ze sobą połączyć.
1: No to chyba dosyć trudne wszystko połączyć, chociaż powiem ci szczerze, że jeszcze trzeba pamiętać o tym, że chociażby rockowe utwory, covery różnego rodzaju, które się u ciebie przejawiają, ale no właśnie, jak w tym wszystkim się odnaleźć, bo da się to wszystko połączyć, żeby faktycznie być takim no, artystą samospełniającym się w tak wielu dziedzinach różnych, tak?
0: No ja właśnie myślę, że my te wszystkie covery, które teraz na tym naszym tegorocznym graniu prezentujemy, to bardzo je tak przez siebie przefiltrowaliśmy i pokazujemy w nich nasze mocne strony, naszą wrażliwość po prostu pokazujemy w tych utworach i to jest myślę klucz do tego, że piosenka w oryginale może brzmieć tak, a to jak my ją zagramy, to brzmi tak.
1: No tak, aranżacje są zupełnie inne, tak. Powiedzmy sobie szczerze.
0: Tutaj tu akurat Tymka jest duża rola.
2: Tak, i to też nie tylko w zasadzie w coverach to słychać, tylko też tak naprawdę ten styl wyszedł z tego, że dostałem od Pawła jego utwory, które gdzieś tam miał zrobione przez producentów. No, ja w zasadzie nie grałem nigdy tak naprawdę tego rodzaju muzyki. W zespole swoim Achat gram zupełnie co innego. A tutaj miałem jakby nowe wyzwanie i musiałem przerobić te Pawła utwory zrobione dość elektronicznie na gitarę akustyczną. I no, dobrze się przy tym bawiłem. Najbardziej mnie zaskoczyło to,

0: jak ciekawie się robi utwory rapowe, w sensie dla mnie, bo no nie słucham takiej muzyki na co dzień i nigdy nie byłem jakimś fanem rapu, aczkolwiek teraz grając taką muzykę jest tyle wolności w instrumentalu przez to, że wokal tak naprawdę bardziej opowiada niż śpiewa, że fajne jest to, że mam dosyć wolną rękę podczas grania, dużo improwizacji.
1: Czyli w swoich utworach różne motywy. No ostatnia malarka przecież chociażby, no to jest faktycznie utwór, który no nawiązuje bardziej do hip-hopu wręcz, można by powiedzieć, gdzieś muzyka jest w miarę lekka, no ale faktycznie więcej tam rapowania niż śpiewania.
2: Tak, zdecydowanie. No Malarka to jest właśnie taki mój utwór, myślę, nasz. Mój to pod tym względem, jak go pisałem, a nasz to właśnie, jak go prezentujemy, to jakbym chciał, żeby wyglądał nasz projekt. Czy to jest taki, mi się wydaje, tytułowy taki, taka nasz numer, tak? Myślę, że uznajemy Malarkę jako taki nasz. Nie chcę nawet powiedzieć, czy najlepszy, czy nie najlepszy, ale...
1: Że motyw w nim... przewodni.
2: Tak, motyw przewodni. O tego słowa właśnie mi brakowało.
0: Zdecydowanie. No. Zresztą sam mówiłeś, tak mi się wydaje, że to było o Malarce, że ona ci się zaczęła tak na 100% podobać dopiero, kiedy zrobiliśmy
2: dokładnie
0: ją w
2: tak,
0: tej aranżacji, gdzie sam byłeś zaskoczony, że ta Malarka może tak brzmieć w ten
2: tak,
0: sposób.
2: No, ja w ogóle dodam ciekawostkę, że no, tym jak już trochę o tym powiedział, ale ja nie byłem totalnie fanem, jak nagrałem sobie ten numer, ale po tym, jak właśnie zacząłem go grać z Tymkiem, to zaczął mi się chyba najbardziej podobać ze wszystkich.
1: Malarka to jest oczywiście jeden z kilku różnych już utworów, które masz na swoim koncie. One wszystkie właśnie oscylują właśnie w takich klimatach, czy gdzieś, tak jak na początku też powiedziałeś, jeszcze eksperymentujecie, tym bardziej, że już teraz razem. Jak to wygląda?
2: No to jakbym miał tak analizować wszystkie utwory, no to krótko potrwa, bo jest ich tylko 4 jak na razie wypuszczone. No to Rejsy to są takie, myślę, bardziej imprezowe brzmienia. No tak jak sam tytuł wskazuje, no to takie właśnie plażowe troszkę, coś takiego. Siwy wiatr to powiedziałbym, że to jest taki numer właśnie, takie letnie wspomnienia, takie wspomnienia wakacji i został nam Shaolin, który jest właśnie takim, jak na razie najbardziej rapowym, chyba takim, o taką opowieścią.
1: Jeszcze bardziej.
2: Tak.
1: Czy rozumiemy, że jeżeli chodzi o waszą współpracę, ona też dalej będzie kiełkowała, bo kolejne utwory, no fajnie to brzmi, powiedzmy sobie szczerze, fajnie to, tego wszystkiego się słucha, koncertujecie też razem, tak. Więc rozumiem, że już jesteście powiązani na dłuższą metę.
2: No, ja mam taką nadzieję.
0: Nie, no na pewno. Teraz myślę, że trzeba, jeśli chodzi o następne kawałki, bardziej je razem stworzyć, bo te kawałki, które teraz są, to tak naprawdę Paweł je zrobił jeszcze przed tym, jak zacząłem z nim grać i ja robiłem tylko na nie aranżacje, ale no myślę, że te nowe, co się pojawią, no to już będziemy wspólnie je tworzyć bardziej w tym stylu, do którego chcemy iść więcej na pewno gitary będzie, nie?
1: Dobra, to nie pytam dlaczego. No właśnie, ale też to, co jest ciekawe, bo można już was usłyszeć na żywo ostatnio, chociażby my się widzieliśmy podczas Dni Gminy Krakowa. No i to też fajne, bo gdzieś z tą muzyką można wychodzić. Można ją znaleźć oczywiście już w mediach społecznościowych, ale też właśnie w ten sposób. Tu też planujecie się rozwijać, bo na razie wiadomo, że wokal i gitara, patrząc na to, co jest gdzieś w tle, czyli tutaj i trąbka się znajduje, i bity, i inne rzeczy, no to ciężko jest to za pomocą gitary tylko wykonać, tak? Podkład musi być, inne rzeczy. Czy ty też planujesz gdzieś rozwijać bardziej zespół, działać, czy na razie to jako duo?
2: Tak, no na pewno chcemy rozwijać, no dobrze bardzo się czujemy w duecie, ale myślę, że z biegiem czasu to będzie się będzie rozwijało, ale myślę, że już zawsze będzie tak, że jakby tym trzonem, takim sercem, kręgosłupem zespołu, to będę właśnie ja z Tymkiem. Ale myślę, że wszystko przed nami.
1: Wszystko przed wami, ale też to, co jest ważne, chyba macie bardzo dobry odbiór, bo już patrząc właśnie po chociażby wspomnianej Malarce, to ona już gdzieś zaistniała i ona już została dostrzeżona też, jeżeli chodzi o chociażby jakieś konkursy i tym podobne.
2: Tak jest, aranżacja Tymka właśnie Malarki dotarła do finału ogólnopolskiego konkursu Mentos Fresh Beats, gdzie jedną kategorią było głosowanie publiczności, a drugą kategorią było wybranie przez jury. No,

0: naprawdę w głosowaniu publiczności przez długi czas utrzymywaliśmy się w czołówce. W ostatnie dni troszkę konkurenci nas przegonili, ale no to i tak jest wielki sukces. Uważam, że dotarliśmy do finału, do finałowej piętnastki. Chyba tam było 800 zgłoszeń, więc i to właśnie cieszy najbardziej to, że to jest mój utwór w aranżacji Tymka, więc to wszystko już daje nam taki dobry prognostyk, tak szczerze, na przyszłość.
1: Tym bardziej, że to początek tej drogi muzycznej.
0: Tak, dokładnie.
1: Sam wiesz dokładnie, jako już muzyk prawie zawodowy, no bo za chwilkę będzie już ten dyplom podbity, że to nie jest łatwe.
2: Nie jest łatwe. Nie jest łatwe. No, tak jeszcze nawiązując do tego, sam mogę zrobić dużo na tej gitarze, ale na pewno będziemy chcieli to rozwijać na większe sceny, żeby właśnie byli też inni muzycy, jakiś basik, perkusja, czy tak jak właśnie w Malarce była ta trąbka, może też zobaczymy, ale się będzie rozwijać.
1: Będzie się rozwijać, no to tego życzymy. Gdzie można i jak posłuchać przede wszystkim, jak znaleźć tą waszą twórczość?
0: No to naszą twórczość na wszystkich portalach, na wszystkich odbiornikach Spotify'u i tak dalej, Paweł Stefix, a posłuchać na żywo nas można w najbliższą niedzielę w Choczewie.
1: Podczas dożynek najbliższy.
0: Tak jest, podczas dożynek.
1: To gdzie, o której i z jakim setem? Bogatszym, czy sama gitara, jak wygląda też koncert? Zachęćmy troszkę.
0: Akustyczne brzmienie w naszym duecie, tutaj Tymek i ja, o godzinie 15.
1: 15. No to proszę Państwa, Paweł Stefix, razem pisane bez polskich znaków, z
0: tak
1: X-em na końcu, co ciekawe, więc Paweł Stefix, zaglądajcie, wpisujcie, oczywiście obserwujcie, no i życzmy samych sukcesów, bo dobrze się tego słucha, początek drogi i miejmy nadzieję, że faktycznie coś z tego przyjemnego wyraźnie trzymam za Was kciuki, no i oczywiście widzimy się i słyszymy w niedzielę o 15. A Państwu już dziękuję ślicznie, Mieszko Wytrowski, to był program Goździnia, moim Państwa gośćmi dzisiaj byli Paweł Wątroba, czyli Paweł Stefix.
0: Dziękuję bardzo.
1: Żywicki, gitarzysta. Dziękuję ślicznie.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
8: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
9: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
8: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
10: Reklama.

Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1

0: 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
4: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
3: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
4: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
3: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
4: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
3: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
5: Reklama.

0: zabałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.
6: Zabici i ranni, za chwilę dramatyczne doniesienia z okolic ukraińskiej Buczy. Islandia w Unii Europejskiej, trwa ważne referendum. Tańsze wakacje w tropikach po sezonie, powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42, w tym 4 dzieci, zostało ranne w nocnym rosyjskim ataku w wiosce Myły w okolicach podkijowskiej Buczy. Uszkodzonych miało zostać kilkadziesiąt budynków. Jak informują media, bezzałogowce miały uderzyć w pomieszczenia magazynowe na terenie jednego z przedsiębiorstw. Wybuchł pożar, z daleka słychać było detonację. Bilans ofiar według władz obwodu kijowskiego może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, ewakuowano poszkodowanych mieszkańców. W szpitalu przytomny w stanie stabilnym. Kibic Jagiellonii, który w czwartek na stadionie w gruzińskim Tbilisi spadł z wysokości kilku metrów na twarde podłoże. Kibicowskie Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku informują, że ranny mężczyzna przeszedł operację. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu Jagiellonii do fazy ligowej Ligi Europy. Kibic poślizgnął się na barierce i spadł z trybuny. Czy Islandia wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej? Ruszyło właśnie referendum w sprawie zamrożonych w 2013 roku rozmów. Spodziewana jest wysoka frekwencja. 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Według sondaży niewielką przewagę ma opcja powrotu do negocjacji. Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30% tańszy niż w sierpniu. Rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem, tak wynika z analiz firm z branży turystycznej.

0: Grzegorz Kozieł.
1: Portal wakacje.pl w oparciu o własne dane wyliczył, że we wrześniu zeszłego roku za wyjazdy do najpopularniejszych krajów klienci płacili średnio o 10% mniej niż w sierpniu. W tym roku w przypadku wybranych popularnych hoteli różnica między sierpniem a wrześniem sięga ponad

0: Liczne kierunki, m.in. Grecję, Turcję, Egipt i Włochy. Najpogodniej na zachodzie, stamtąd jednak w głąb kraju i na wschód docierają burze, którym może towarzyszyć ulewny deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na północy, 23 w centrum, 26 na południu kraju.
1: Norda.

0: szansa.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: W programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj siostra Bożena Piotrowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Świętego Jacka w Wejherowie. Witamy.
5: Witam serdecznie.
4: Rozmawiać będziemy o festynie, który zbliża się już wielkimi krokami. Otwarte oczy, wrażliwe serce. No i właśnie od tej nazwy sobie wyjdźmy. Co ona w ogóle znaczy? Jak powstała w kontekście tego festynu?
5: Festyn nasz już jest taką tradycją, jakby wpisano w działalność Domu Pomocy Społecznej. W tym roku chcemy go rozszerzyć, właśnie zaprosić wszystkich mieszkańców Wejherowa. Tak myślałyśmy o różnych, bo różne były tematy festynów, ale właśnie w tym roku chciałyśmy właśnie uczulić właśnie wszystkich, że jednak jeżeli ktoś dobrze patrzy i widzi, to widzi dalej i też wtedy otwiera swoje serce. Widzi przed sobą różne sytuacje, różne wydarzenia, które mają miejsce i im się wtedy też próbuje zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, co się dzieje. I wtedy właśnie myślę, że otwiera swoje serce i właśnie chcemy w tym właśnie takim kierunku pójść i żeby właśnie zaprosić wszystkich do zobaczenia, co się dzieje w naszym domu.
4: No właśnie, ja do tego teraz dokładnie miałem przejść. To będzie także okazja, z tego co rozumiem, na to, żeby otworzyć swoje oczy nie tylko właśnie na ogólnie potrzeby drugiego człowieka, ale także na to, jak wygląda funkcjonowanie Wejherowskiego Domu Pomocy Społecznej.
5: Znaczy nasz dom działa tak jak inne domy pomocy społecznej. Jesteśmy domem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Z tym, że jest na zlecenie starosty, tak jak inne domy pomocy społecznej. W naszym domu przebywa 115 osób. I są to osoby dorosłe, przewlekle somatycznie chorych, taki przekrój może wiekowy, to jest od 20 do 103 lata, także przekrój jest duży, każdy się znajdzie coś dla siebie tam w tym domu. Ale zawsze może być lepiej i zawsze może być właśnie radośniej, bo to najważniejsze, żeby ten czas taki właśnie, który osoby u nas będące mają, to wszystkim, żeby był ten czasem takim radości. Żeby to był czas taki spędzony dobrze, czas bycia razem.
4: Tematyka country, czemu akurat taka?
5: Tematyka country, nasi mieszkańcy mają różne zainteresowania, różne pomysły, a w tej chwili złożyło się tak, że mamy więcej panów niż pań, więc takie właśnie bardzo lubią różne formy muzyki, różne i to już takie wyszło od nich, żeby tutaj zrobić coś w tym stylu, w stylu westernów, country, taki właśnie, żeby to właśnie zaznaczyć, że to taki styl, że dlatego też pod tym kątem też wszystkie będą stroje, będą właśnie to, że jeżeli ktoś może, to też zapraszamy w takim stroju gdzieś tam, żeby to tak zaznaczyć, żeby ta zabawa była taka radosna.
4: No i powiedzmy sobie, jakie atrakcje nas czekają, bo ja już widzę, że lista chociażby na plakacie jest naprawdę obszerna.
5: Znaczy na pewno będzie dobra muzyka. No właśnie w stylu country, w większości, dobrze? Na pewno dobre jedzenie, bo to jest ważne, żeby też coś było dla ducha i dla ciała. W programie też przewidujemy kiermasz naszych prac, które mieszkańcy

0: wykonują w ciągu całego roku, bo działa terapia zajęciowa i na tej terapii mieszkańcy wykonują różne swoje dzieła, cośkolwiek tworzą. I właśnie ta będzie można taką dosłowną cegiełkę zakupić, taki przedmiot wykonany właśnie przez naszych mieszkańców. I też przewidziana jest licytacja przedmiotów, które tam będą przedstawione na licytacji.
1: Podejrzewam, że Festyn, wiem, że Festyn nie jest już pierwszym taką inicjatywą organizowaną przez Dom Pomocy Społecznej, więc powiedzmy sobie troszkę o przygotowaniach, bo zazwyczaj, kiedy przychodzimy już na imprezę, widzimy gotową, pięknie ogarniętą właśnie imprezę, ale bardzo często nie dostrzegamy tego wysiłku, który został włożony, aby to wszystko zadziałało, aby to wszystko mogło się wydarzyć, więc powiedzmy sobie, ile takie przygotowania do Festynu trwają?
0: No, przygotowania trwają już sporo. No już właściwie gdzieś maj zaczynamy myśleć, początek maja, żeby to już myśleć, jaki temat, jakie będą wydarzenia, co się będzie działo, no i mieszkańcy też już dopytują się i oni właśnie też potem spotkania mają i też właśnie no tak trwają już właśnie przygotowania dekoracji różnych, to co można wykonać, bo w większości wykonujemy rzeczy właśnie sami, żeby te koszty były jak najmniejsze, żeby właśnie to całe przygotowanie właśnie, żeby było właśnie takie nasze, żeby to się czuło, że to, co zrobiliśmy i z kim, co pokazujemy osobom, które do nas trafią, żeby to było nasze. Żeby to było właśnie takie, no, duża radość jest w tym przygotowaniu. Każdy coś wykona. Każdy razem potem wychodzi cały obraz albo jakiś właśnie, w tej chwili mogę tylko zdradzić, Rąbka na pewno będzie koń, który będzie też jakimś ekwizytem, już jest już prawie gotowy. Także to tak jest duża radość tego przygotowania tego.
1: Dodajmy, czy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej też biorą udział w tych przygotowaniach?
0: Tak, tak, właśnie oni przede wszystkim, to jest ich takie właśnie, no też już powoli przygotowują sobie stroje, bo też się cieszą, że właśnie zawsze jakaś myśl przewodnia, tak jak mówiłam w tym roku, to kantry, no to też już kapelusiki przygotowane powoli, także różne takie rekwizyty, które właśnie też się potem interesują właśnie tym, co można zrobić właśnie, żeby to przybliżyć, ten klimat taki, nie?
1: No i zostając cały czas jeszcze w tym temacie, dla tych, którzy przyjdą, dla gości, będzie to okazja, by poznać bliżej mieszkańców DPS-u, aby poznać działalność DPS-ów. A czym to jest przede wszystkim dla samych mieszkańców? Jaki wpływ dobry właśnie, czy te przygotowania, czy samo uczestnictwo w takim festynie ma dla tych, którzy mieszkają na co dzień w DPS-ie?
0: Mieszkańcy przede wszystkim, to jest kwestia zagospodarowania czasu. Osoby, no jak właśnie my pracujemy, wychodzimy, dla nas czas jest bardzo krótki, jest rano, wieczór, a dla nich ten czas jest taki jakby długi i właśnie to wykorzystanie tego czasu, to bycie razem, bo trzeba razem się spotkać, żeby coś zrobić, właśnie potem już jakby odliczanie tego, że będzie, jeszcze będzie, a potem też już mówię na później już, jest właśnie wspominanie tego. Potem wspominanie, co zrobiliśmy, jak było fajnie, jak się bawiliśmy, bo też mieszkańcy też czekają właśnie na to, żeby spotkać kogoś nowego. Są otwarci na to, żeby spotkać drugiego człowieka.
1: No właśnie, i przeszliśmy teraz bardzo płynnie do potrzeb mieszkańców, do potrzeb DPS-u. Jakie są największe wyzwania, które obecnie dostrzegacie w Domu Pomocy Społecznej i co jest tym największym aspektem, który może czasami jest pomijany, bo wydaje się dla wielu ludzi, którzy nie mają na co dzień właśnie kontaktu z DPS-ami, że głównie chodzi o zapewnienie jakichś potrzeb zdrowotnych, potrzeb fizjologicznych i możemy zapomnieć o tym, że to nie jest często klucz tego wszystkiego i to chodzi o to, bo te zaspokojenie tych głębszych, często bardzo głębokich potrzeb, co jest największymi wyzwaniami.
0: Największym wyzwaniem właśnie tutaj mogę wspomnieć, że w tej chwili działa u nas już od ponad 10 lat wolontariat wincentyński i też właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, ta potrzeba zagospodarowania czasu, potrzeba bycia z drugim człowiekiem, wyjścia na spacer z nim, towarzyszenia mu, nie wiem, wypicia herbaty, czy czytania jakieś, bo często osoby są, które same nie mogą tego zrobić, bo ze względu na wzrok, na sytuacje chorobowe, nie mogą sobie przeczytać książki czy gazety. Więc właśnie ten wypełnienie tego czasu, zobaczenie, że Dom Pomocy żyje, że to są ludzie, którzy potrzebują właśnie drugiego do tego, żeby wyjść na spacer. Często personel, wiadomo, ogranicza się, zrobi to, co trzeba, bo to naprawdę mam super personel i oni starają się właśnie to wszystko realizować, ale właśnie ten czas poświęcony, że ja jestem tylko dla ciebie, tylko przychodzę, bo usiądę przy tobie i posłucham, co masz do powiedzenia. Bo często to są też super historie.

0: ludzi, którzy trafili do nas. To są naprawdę całe ich życie jest takie i potrzebują, żeby ktoś posłuchał ich i właśnie tutaj też, żeby pokazać to, że coś zrobiliśmy, że możemy tym się podzielić, że no, a potem już za tym idą jakby też, no marzenia są duże, bo wiadomo, dom nasz jest dosyć stary i zawsze na nowo jedna część się naprawi, druga trzeba zrobić, żeby było ładniej. Są w tej chwili duże możliwości, żeby to wyglądało naprawdę tak, no, dobrze, żeby tak było, się dobrze czuli ludzie, bo inaczej się czuje w takim pokoju, no, prostym, a inaczej, jeżeli on jest, no, taki przyjazny w otoczeniu i właśnie, no, dalej chcemy pozbierać, jeżeli uda się właśnie, zawsze każdy środek, bo wiadomo, środki są, ale już takie dodatkowe na te marzenia właśnie, które gdzieś tam chcemy realizować, żeby było ładniej, żeby było piękniej. W zeszłym roku zbieraliśmy na malowanie oddziału, właśnie go kończymy w tej chwili. Wygląda rzeczywiście, no, różnica jest kolosalna między tym, co było, a co jest. No, mamy marzenia, żeby dalej, no, robić lepiej, żeby było praktyczniej, żeby mieszkańcy mieli właśnie taki komfort.
1: Na początku naszej rozmowy padł ten przedział wiekowy mieszkańców od 20 paru do 103, z tego co pamiętam, więc tak. Jak ogarnąć tak szeroki przedział? Bo to jednak kompletnie inne potrzeby, ma wiadomo, 20-parolatek, jak kompletnie inne potrzeby, czasami ciężko nam sobie wyobrazić, ma 103-latek.
0: To znaczy, no, te osoby młodsze są właśnie jeszcze z osób niepełnosprawnych, tak zwanych dzieci jeszcze, kiedy w naszym domu były, w tej chwili już nie są dorosłe osoby, ale bardzo są zintegrowani. Bardzo ze sobą właśnie na terapii się spotykają, bardzo ze sobą tęsknią, gdy ktoś nie przyjdzie, gdy dlaczego tego nie ma, dlaczego razem się właśnie spotykają i naprawdę jest taka integracja, razem, no, cieszą się bardzo tą swoją obecnością i tym, że właśnie są razem, że mimo tych, że no, mieszkają na różnych grupach, bo wiadomo, dom jest podzielony na różne części, ale w tym miejscu właśnie się spotykają razem, czy właśnie w ogrodzie się spotykają razem. Teraz też będzie właśnie ten festyn, to też będą wszyscy razem, kto tylko będzie mógł, to będzie właśnie też tam w tym ogrodzie. Więc to jest taka wtedy radość, wspólna radość, że możemy się spotkać.
1: No i mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjdą na ten festyn, też będą mogli być uczestnikami tej radości i poczuć na własnej skórze poniekąd tą jedność, to ciepło bijąc od tych ludzi.
0: No bardzo lubią się bawić, bardzo lubią słuchać muzyki. Zawsze mówię, że nie trzeba nawet jakichś, nie wiadomo jakich wygórowanych tych potrzeb, ale właśnie to, właśnie, że jest to spotkanie, że jest ta muzyka, to jest takie bardzo, dla nich bardzo, bardzo każdy, większość z nich lubi takie rzeczy, także to jest takie, dlatego też cieszymy się. Jest to na pewno duży wysiłek, tak jak wcześniej była mowa o tym, ale jest to duża radość, dlatego że właśnie dla nich, nie? Że dla nich to robimy i dlatego dla nich zapraszamy też wszystkich, którzy mają trochę czasu, którzy mają właśnie, chcą spojrzeć właśnie na nich, żeby być razem w tym dniu.
1: No i powolutku już kończąc naszą rozmowę, parę takich zamykających zagadnień. Przede wszystkim, co ktoś, kto przyjdzie, powinien wynieść z tego festynu? Oczywiście poza dobrym humorem, poza miłymi wspomnieniami, jakie przesłanie ten festyn niesie dla ludzi, którzy może często po raz pierwszy w ogóle odwiedzą DPS?
0: Znaczy myślę, że spojrzenie na Dom Pomocy Społecznej jako miejsce takiej... No nie smutku na pewno radości, na pewno tego, że jest to miejsce wymagające pracy, wymagające służby przede wszystkim drugiemu człowiekowi, ale też właśnie takiego, takiej radości, że to jest miejsce, gdzie no możemy się kiedyś też wszyscy tam spotkać, ale to nie jest miejsce takie no przygnębiające, to jest miejsce, które żyje i chce żyć.
1: No i na koniec jeszcze bardzo ważna informacja, która przez całą naszą rozmowę jeszcze nie wybrzmiała, a wybrzmieć musi, czyli bardzo praktyczne. Gdzie i kiedy się widzimy?
0: 29 sierpnia od godziny 10, no ufam, że do godziny 15, no jak będzie dobra zabawa, może być dłużej, zapraszamy wszystkich chętnych. Na godzinę 12 mniej więcej przewidziana jest licytacja. No, warunek. Każdy przynosi trochę słońca ze sobą i dobry humor.
1: Trzeba na to liczyć właśnie, żeby tutaj nas pogoda nie zaskoczyła.
0: Chociaż zabezpieczenia takim, też w postaci namiotów, różnych rzeczy są, także
1: no, ale wierzymy, że przy tak pięknym wydarzeniu to i słońce będzie pod rękę szło z nami. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj siostra Bożena.

0: Piotrowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Świętego Jacka w Wejherowie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
5: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.

0: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
6: Ostrzeżenia przed burzami, powiemy, gdzie zagrzmi. Potem atak na Sorze w Częstochowie, agresor to 20-latek. Będzie też apel o
7: noszenie choćby jednego elementu odblaskowego.
6: Zwłaszcza, że jesień tuż, tuż. Marcin Krzemiński. Kujawy, Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, wschód Pomorza i północ Lubelszczyzny. Tam w najbliższych godzinach możliwe burze i tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, a także silny wiatr, a miejscami grad. W zależności od regionu alerty obowiązują do 18 lub do godziny 21. Atak na Sorze Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie. Agresorem był 20-letni pacjent. Poszkodowani to pielęgniarka, pielęgniarz i dwóch ratowników. Do zdarzenia doszło wczoraj. Młodego mężczyznę zatrzymano. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej agresji, mówi świadek zdarzenia, pielęgniarka Monika Zychowska.
8: Ta sytuacja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pacjent był agresywny. Próbowało mu pomóc, przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie.
6: Szpital potępił atak i poinformował w oświadczeniu o wsparciu dla poszkodowanych medyków. Napastnik ma usłyszeć zarzuty napaści na funkcjonariuszy publicznych. To ostatni weekend wakacji. Mam dobre wieści dla chcących popluskać się w morzu. Na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi oznaczające, że można się kąpać. Na większości kąpielisk ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku, no ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Szybkim krokiem nadchodzi jesień, wraz z nią coraz krótsze dni. W tle wyprawy do szkoły, dlatego służby już teraz apelują do rodziców, by kompletując wyprawkę, kupili swoim pociechom także odblaski. One naprawdę mogą uratować życie, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
7: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
6: Odblaski warto nosić na kurtkach, torbach, plecakach, czapkach czy też butach, nie tylko w obszarze niezabudowanym, jak nakazuje prawo. Odblaski

0: można kupić dziś, można też na przykład jutro, bo przypomnę, że przed nami kolejna niedziela handlowa i otwarte duże sklepy. Więcej rozpogodzeń na zachodzie kraju, poza tym możliwe burze, deszcz i silny wiatr. Na termometrach od 20 do 25 stopni.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Julia Wieniawa wystąpiła u boku Andrei Bocelliego podczas jego koncertu, wykonując z włoskim tenorem utwór Canto della Terra. Jej udział w wydarzeniu wzbudził wiele emocji, od krytyki po entuzjastyczne pochwały. A to już nie było nikogo innego? Komentowali jedni, podczas gdy inni przekonywali, to była po prostu magia. W Gdańsku odbył się wyjątkowy koncert Andrei Bocelliego. Włoski tenor znany z mistrzowskich wykonań operowych, arii i światowych przebojów zaprosił na scenę Julię Wieniawę i wspólnie wykonali jeden z utworów. Informacja o tym, że Julia Wieniawa pojawi się na scenie podczas koncertu Andrei Bocelliego, została ogłoszona pod koniec lipca. Już sama zapowiedź wywołała w internecie falę komentarzy. Część internautów krytykowała wybór artystki, poddając w wątpliwość jej przygotowanie do występu u boku światowego sławy tenora. Nie brakowało opinii, że Wieniawa nie pasuje do wydarzenia o takim charakterze. Choć w sieci pojawiły się krytyczne komentarze, takie jak: już nie było nikogo innego, to nie jest wykonanie operowe, marketing, trochę dwa światy. Jednak zdecydowanie przeważały pozytywne opinie, a pod wpisem Wieniawy posypały się gratulacje. Występ Wieniawy oceniła również Agnieszka Hekiert, trenerka głosu, znana widzom programu Twoja twarz brzmi znajomo. Ekspertka doceniła sposób, w jaki artystka poradziła sobie z wymagającym występem u boku doświadczonego tenora. Wokal rozrywkowy Julii pięknie dobarwiał wokal klasyczny Andrei. Julia ma cudowną lekkość i eteryczność sceniczną. Jak śpiewała sama, nie dociskała nic i to było bardzo piękne.

0: Bałtyckiej fali.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślany.

0: Lanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Kultowy przebój Sherby Lee z 1998 roku właśnie przekroczył miliard odtworzeń w znanym serwisie streamingowym. Utwór, który niemal 3 dekady temu zrewolucjonizował muzykę pop, wciąż cieszy się popularnością i przyciąga kolejne pokolenia słuchaczy na całym świecie. Sher, nieprzerwanie obecna na scenie muzycznej od 6 dekad, właśnie osiągnęła kolejny sukces, o którym większość artystów może tylko marzyć. Jej kultowy przebój Believe przekroczył miliard odtworzeń w serwisie streamingowym. Tytułowy utwór z 22 albumu studyjnego artystki dołączył tym samym do elitarnego grona najczęściej słuchanych piosenek na tej platformie, co jeszcze mocniej podkreśla status Sher jako ikony popkultury. Sama wokalistka nie kryła wzruszenia, przyznając w mediach społecznościowych, że trudno jej wyrazić, jak wiele znaczy dla niej ten wynik. To szaleństwo, że nie potrafię opisać, co czuję w związku z miliardem odtworzeń. Robię to, do czego zostałam stworzona, odkąd miałam 19 lat, napisała Sher na Instagramie. Believe to utwór, który na zawsze odmienił brzmienie muzyki rozrywkowej i stał się symbolem artystycznej metamorfozy Sher. W 1998 roku, mając 52 lata, artystka odważnie wkroczyła w świat elektronicznego dance popu, prezentując nowotarskie podejście do produkcji muzycznej. Piosenka przyniosła Sher pierwszą i jak dotąd jedyną statuetkę Grammy za najlepsze nagranie taneczne, a także liczne wyróżnienia, w tym miejsca na prestiżowych listach. Ponad ćwierć wieku po premierze Believe wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów końca XX wieku i nadal cieszy się ogromną popularnością, czego pod

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna i Kylie Minogue, dwie ikony muzyki pop, po raz pierwszy połączyły siły we wspólnym utworze. Ich nowa wersja piosenki Love Sensation właśnie trafiła do serwisów streamingowych, spełniając marzenia fanów, którzy czekali na ten duet od lat. Madonna i Kylie Minogue to prawdziwe legendy muzyki, które od blisko 4 dekad kształtują światowy pop i inspirują kolejne pokolenia artystów. Przez lata pojawiały się liczne spekulacje na temat ich współpracy, jednak dopiero teraz marzenia fanów się spełniły. Love Sensation jest pierwszą wspólną piosenką Madonny i Kylie Minogue. Utwór to nowa wersja singla Love Sensation z najnowszego albumu Madonny Confusion 100, który ukazał się w lipcu. Płyta odniosła duży sukces, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200, stając się 10. albumem artystki, który dotarł na szczyt tego zestawienia. Premiera nagrania była poprzedzona wspólnym występem obu gwiazd 1 sierpnia podczas koncertu Club Confusions w Amsterdamie. Kylie Minogue niespodziewanie dołączyła do Madonny na scenie, wywołując euforię publiczności. Fani po raz pierwszy usłyszeli wtedy fragment Love Sensation. Kilka dni później remix trafił do serwisów streamingowych. Choć Love Sensation jest ich pierwszą wspólną piosenką, Madonna i Kylie Minogue mają już za sobą wspólne występy. W marcu 2024 roku podczas trasy Celebration Tour w Los Angeles Kylie pojawiła się jako gość w specjalnym koncercie Madonny. Artystki wykonały wtedy razem kultowe I Will Survive, Glory Gaynor oraz przebój Kylie Can't Get You Over My Head. Ten występ rozbudził nadzieję fanów na wspólny utwór obu ikon.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl.

0: Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: fala ciekawostek.
1: Natasza Urbańska była jedną z gwiazd pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2026. Wokalistka sięgnęła po jeden z największych przebojów Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, oddając w ten sposób hołd zmarłej w lipcu artystce. Pierwszy wieczór w Operze Leśnej dostarczył publiczności wielu muzycznych emocji i wzruszeń. Inauguracyjny koncert poświęcono pamięci Stanisława Sojki oraz największym polskim przebojom, które zaprezentowano w nowych tanecznych aranżacjach. Na scenie pojawili się m.in. Kaja, Kaśka Sochacka, Dawid Kwiatkowski i Zalia. Podczas koncertu wystąpiła również Natasza Urbańska. Artystka sięgnęła po legendarny hit Bonnie Tyler Holding Out for a Hero, oddając hołd zmarłej w lipcu walijskiej wokalistce. Utwór, który powstał na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Footloose z 1984 roku, szybko stał się międzynarodowym przebojem i do dziś uznawany jest za jeden z największych hitów lat 80. Natasza Urbańska postawiła na nowoczesną taneczną aranżację kultowego przeboju. Jej dynamiczna interpretacja połączona z mocnym wokalem, energią i sceniczną prezencją natychmiast porwała publiczność zgromadzoną w Operze Leśnej. Po występie w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. To była petarda! Brawo Natasza! Miałam ciary! Napisała jedna z komentujących osób. Ja

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Natalia Oreiro i Facundo Arana spotkali się w wyjątkowych okolicznościach. Gwiazdy Zbuntowanego Anioła chętnie pozowały fotoreporterom, a nagrania z czerwonego dywanu trafiły do sieci. W fali ciekawostek sprawdzamy, jak wyglądają dzisiaj odtwórcy ról Milagros i Iwa z popularnej telenoweli. Natalia Oreiro i Facundo Arana to duet doskonale znany miłośnikom telenowel. Serca widzów skradli pod koniec lat 90., kiedy to światło dzienne ujrzał serial pod tytułem Munecia Brava. W Polsce Zbuntowany Anioł po raz pierwszy był emitowany w latach 2000-2001, a następnie wielokrotnie powtarzany. Historia miłości Milagros i Iwa do dziś jest wspominana przez odbiorców, którzy chętnie sprawdzają także najnowsze informacje o aktorach. W ostatnich dniach czekała na nich nie lada gratka. Odtwórcy głównych ról spotkali się na jednym z wydarzeń i chętnie pozowali reporterom. A jak dziś wyglądają Natalia Oreiro i Facundo Arana? Aktorzy pojawili się w Buenos Aires, gdzie miała miejsce premiera nowego filmu z udziałem aktorki Yo Narciso. Spotkanie gwiazd na czerwonym dywanie nie przeszło bez echa wśród gości, którzy sięgnęli po aparaty i telefony. Sami zainteresowani czuli się w swoim towarzystwie bardzo swobodnie, nie szczędząc sobie przyjacielskich gestów. Facundo Arana i Natalia Oreiro później raz jeszcze wcielili się w rolę zakochanych. Zagrali bowiem w telenoweli pod tytułem Jesteś moim życiem. Chociaż fani obu produkcji chętnie widzieliby aktorów w związku także prywatnie, to Oreiro i Arana wielokrotnie podkreślali, że łączy ich przyjaźń. Dajcie znać, kto oglądał Zbuntowanego Anioła.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
2: Areszt szefa PKOL-u i związany z nim apel ministra sportu. Ostatni weekend wakacji, trwają powroty na drogach, sporo policji. Nie ma planu przedłużenia pakietu CPN, mówi minister energii. Marcin Krzemiński. Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie Radosław P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został w czwartek zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli kryptogiełdy. Nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Dziś został aresztowany przez sąd, a już w czwartek po przybyciu do katowickiej prokuratury sugerował, że sprawa ma podłoże polityczne, a on jest ofiarą.
3: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, kto jest winny.
2: Teraz czas na szybkie i stanowcze działanie środowiska sportowego, napisał na portalu X minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Odnosząc się do decyzji sądu o areszcie, wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia, tu cytat, natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania. Ostatni weekend wakacji to wzmożone powroty z wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli.
4: Funkcjonariusze będą zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
2: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na policyjnej wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieją obecnie 284 punkty. Oby w ten weekend przybyło ich jak najmniej lub najlepiej wcale. Jeszcze ważna informacja dla kierowców dotycząca paliw. Niższe ceny w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia programu, mówił dziś dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Przypomnę, że dziś, jutro i w poniedziałek, czyli ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7,31. Z zachodu na wschód przesuwają się opady deszczu, co jednak ważne, taki sam kierunek będą miały rozpogodzenia. Maksymalnie od 21 stopni na północy do 26 na południu kraju.
0: Norda.

0: Sala ciekawostek.
1: Ostatnio Margaret i Dawid Kwiatkowski wystąpili razem na scenie festiwalu w Sopocie i od razu podzielili się w sieci wspólną historią, z której wielu ich fanów mogło nie zdawać sobie sprawy. Nasz występ jest tylko przecinkiem w tym, co przeżyliśmy wspólnie przez 13 lat, wyznał wokalista, a była trenerka The Voice of Poland wspomniała, jak wyglądały początki ich szczególnej relacji. Dawid Kwiatkowski i Margaret wydali przed 2 miesiącami wspólnie poruszającą balladę Opowiem Ci Później, która natychmiast podbiła serca słuchaczy. Ostatnio duet wykonał swój hit na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas pierwszego dnia Top of the Top Festival. Zachwytom fanów znów nie było końca. A dzień później Dawid Kwiatkowski zdecydował się zamieścić w mediach społecznościowych wpis skierowany bezpośrednio do Margaret. Wspomniał w nim o wyjątkowej relacji, jaka łączy go z koleżanką z branży od wielu lat. Nasz występ, choć udany i jaramy się nim okrutnie, jest tylko przecinkiem w tym, co przeżyliśmy wspólnie przez 13 lat. Może jakimś zwieńczeniem, może w końcu zaczął. Ale dla mnie najważniejsze jest to, jacy zawsze dla siebie byliśmy, że zawsze byliśmy dla siebie, podkreślił artysta. Jak czytamy w sieci pod osobistym wpisem Jurora Must Be The Music, głos zabrała także sama Margaret. W odpowiedzi na jego słowa napisała o wspólnych początkach w branży, o których nie wszyscy ich fani wiedzieli. Jakby nam ktoś opowiedział, że jak zaczynaliśmy jeżdżąc, śpiewając po centrach handlowych, że tyle jeszcze przed nami. Wróciła wspomnieniami do przeszłości była trenerka The Voice of Poland. Podsumowując, choć nawet teraz 13 lat później, nadal czuję, że to początek.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Andrzej Piaseczny jest jednym z artystów, którzy mieli zaszczyt pracować ze Stanisławem Sojką. Z okazji pierwszej rocznicy śmierci piosenkarz podzielił się ze wspomnieniem ze zmarłym wokalistą. Gdy na początku kariery solowej zaproponował mu współpracę, ten nie miał skrupułów i odmówił. Z perspektywy czasu nie ma mu jednak tego za złe. Aż trudno w to uwierzyć, że od śmierci Stanisława Sojki minął już rok. Artysta zmarł 21 sierpnia 2025 roku na kilka godzin przed swoim planowanym występem podczas festiwalu w Sopocie. 4 lata wcześniej na tej samej imprezie dzielił scenę z Andrzejem Piasecznym. Nie było to ich pierwsze muzyczne spotkanie. W 2011 roku wokaliści nagrali nawet wspólną płytę. Wydawnictwo zatytułowane W blasku światła zawierało interpretacje utworów i poematów papieża Jana Pawła II. Początki ich znajomości nie należały jednak do najłatwiejszych. Jak czytamy w sieci, w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Sojki Andrzej Piaseczny w rozmowie podzielił się osobistym wspomnieniem ze zmarłym mistrzem. Piosenkarz wyznał, że kiedy debiutował jako solista, odezwał się do niego z propozycją nagrania wspólnej piosenki. Sojka odmówił poszukującemu wówczas swojego charakterystycznego brzmienia wokaliście. Z perspektywy czasu Andrzej Piaseczny w pełni rozumie decyzję Stanisława Sojki. Wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce, jako artysta, który dopiero ugruntowywał swoją pozycję w branży muzycznej, poczuł się bardzo dotknięty odmową ze strony idola. Dziś, jak przyznaje, też regularnie dokonuje selekcji, jeśli chodzi o współpracę z innymi wykonawcami. Piosenkarz nie ma również wątpliwości co do tego, że pamięć o Stanisławie Sojki długo nie zginie, tak samo jak o stworzonych przez niego utworach. Jestem pewien, że pamięć o Staszku przetrwa bardzo, bardzo długo. Pamięć o jego piosenkach tak samo. Myślę, że powinniśmy je nosić nie tylko w pamięci, ale również na ustach i śpiewać je w niebogłosy, dodał artysta.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna skończyła 68 lat. Królowa popu urodziny spędziła na greckiej wyspie Korfu razem z rodziną, przyjaciółmi i 30-letnim partnerem. Były muzyczne występy, tańce, tłuczenie talerzy i niezwykły tort urodzinowy. Artystka pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyjątkowego świętowania. Główne uroczystości zorganizowano w niewielkiej wiosce, liczącej zaledwie 180 mieszkańców, znanej m.in. z serialu The Durrells. Uroczysta kolacja odbyła się w lokalnej tawernie, gdzie specjalnie na tę okazję sprowadzono włoski chór dziecięcy oraz śpiewaków, którzy wystąpili przed solenizantką i jej gośćmi. Nie zabrakło tradycyjnego greckiego tańca zorby, rozbijania talerzy oraz wspólnego śpiewania 100 lat. Goście tańczyli do muzyki na żywo, a Madonna karmiła koty, co uwieczniła na zdjęciach. Podczas rodzinnego przyjęcia dzieci Madonny wręczyły mamie okazały urodzinowy tort w kształcie serca ozdobionym greckim symbolem oka mającym chronić przed złą energią. Na przyjęcie z okazji swoich 68 urodzin Madonna wybrała spektakularną suknię, bogato ozdobioną trójwymiarowymi kwiatami, złotymi haftami i cekinami. Stylizację dopełnił efektowny kwiatowy stroik na głowie i masywne złote bransolety. 68 urodziny Madonny zbiegły się w czasie z kolejnym sukcesem w jej karierze. Artystka otrzymała aż 11 nominacji do nagród MTV Video Music Awards 2026, co czyni ją najczęściej nominowaną artystką tegorocznej edycji. Wokalistka została wyróżniona m.in. w kategoriach Artystka Roku, Piosenka Roku oraz najlepsza współpraca zapromujący jej najnowszy album Confusions 2, single Bring Your Love z Sabriną Carpenter. To rekordowa liczba nominacji w historii jej kariery i kolejny powód do świętowania.

0: Fala ciekawostek.
1: Patrycja Kazadi powraca na muzyczną scenę z nowym singlem Nie chcę tańczyć, który zapowiada jej nadchodzący album. Po dłuższej przerwie artystka prezentuje utwór będący manifestem wyboru siebie i odzyskiwania własnej sprawczości. Nowoczesne brzmienie, rockowy pazur i osobisty tekst to znak rozpoznawczy nowego rozdziału w jej karierze. Po ponad 3 latach wydawniczej ciszy Kazadi wraca na muzyczną scenę z nowym singlem. Piosenka nazywa się Nie chcę tańczyć i to drugi utwór zapowiadający jej nadchodzący album i jednocześnie otwierający kolejny bardzo osobisty rozdział w karierze artystki. Następca singla Na wietrze to propozycja dla wszystkich, którzy cenią nowoczesne przeboje brzmienia z wyrazistym charakterem. Nie chcę tańczyć to nie tylko chwytliwy popowy kawałek, ale przede wszystkim opowieść o momencie, w którym przestajemy dopasowywać się do innych i zaczynamy wybierać siebie. Kazadi sięga po temat toksycznej relacji, jednak zamiast skupiać się na jej trudnych konsekwencjach, pokazuje siłę, jak płynnie z odzyskiwania własnego głosu i odwagi do postawienia granicy. To utwór o decyzji, by od teraz tańczyć już tylko w swoim rytmie. Najnowszy singiel pokazuje Kazadi jako artystkę świadomą swojego brzmienia i gotową na kolejny etap kariery. W utworze słychać siłę, sensualność i emocjonalność, a także popową przebojowość, która sprawia, że Nie chcę tańczyć świetnie odnajduje się zarówno na playlistach z polskim popem, jak i w zestawieniach dodających energii dobrego nastroju.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
9: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
8: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal

0: Trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: Sala ciekawostek.
1: Wiadomość o tym, że Michał Wiśniewski i Mandaryna są razem, wywołała ogromne zamieszanie w showbiznesie. Od momentu oficjalnego ogłoszenia związku muzycy coraz częściej pojawiają się razem, także w social mediach. Wczoraj uczestniczka Tańca z Gwiazdami pokazała krótkie wideo, na którym trenuje razem z liderem zespołu Ich Troje. To jedno z najgłośniejszych wydarzeń w showbiznesie w tym roku. Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. Najpierw lider zespołu Ich Troje poinformował o rozstaniu ze swoją piątą żoną Polą Wiśniewską, a następnie światło dzienne ujrzały wieści dotyczące jego nowego związku. Okazało się, że wokalista i Marta Wiśniewska po latach postanowili dać sobie drugą szansę. Byli bowiem małżeństwem na początku lat 2000 i doczekali się dwójki dzieci. Dziś dorosłe już pociechy pary cieszą się z takiego obrotu spraw. Doniesienia na temat związku Wiśniewskich niemal zbiegły się w czasie z oficjalnym ogłoszeniem Mandaryny jako uczestniczki 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Wokalistce będzie towarzyszyć Krystian Rzymkiewicz. O kryształową kulę powalczą jako para numer 2. Treningi już ruszyły, a Marta Wiśniewska nie traci czasu. Rozmaite układy ćwiczy nie tylko na sali tanecznej, ale też w domu. Ostatnio pokazała nawet nagranie, na którym pojawił się też Michał Wiśniewski. Następnie Mandaryna zawołała Michała, który wyszedł z drugiego pomieszczenia i zaczął towarzyszyć partnerce. Na ich twarzach malowały się szerokie uśmiechy. Michał Wiśniewski i Mandaryna zapowiedzieli, że rozpoczną wrzesień z przytupem. Jak czytamy w sieci, w planie jest bowiem podzielenie się z publicznością wspólnym singlem.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza

0: Kropka Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama.
3: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę MyDoctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Kozieł.
4: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
3: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry kałuckie Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek. Chmury, przejaśnienia na zachodzie, na północy i wschodzie możliwe burze i ulewy. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na północy do 25-26 na południu kraju.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wody w Tylbowie zapraszają!
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci.

0: Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9. motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama. Świat. Świat według Romka.
3: Witaj taśmaro serdeczno, main dobry dzień, a hej ho, do szkoły bez oszlo, jo jo, Queens muzyci, me magnaje do szkoły, łyczec? No jo, czegoś tym w tych szkuelach na dzece so, teryska łyczum, lecie so ne łyczum, to jej u inne sprawa. Szkoda, że wiele dzieci idzie do szkoły nienauczonych kulturę a szacunku do ledzy. Jedni rzeką, że uczenie kultury to je do choroby ta szkolnych, jo? No gwes? A mnie so w jedno zdywalo, że kultura a szacunk wynesie so z do domu. Ne jo, je tu gniota na dzyzniowi dzece a dzyzniowych starszych, ale jak świata łed stworzeni człowieka do dzyz dnia z nim wychowaniem to w jedno był problem. Le bracne lorbase a prac. To znaczy brac i chlumpę a prac, żeby na zese bele czysty, a choć trochę zaledza ma wezżale. W jednej stery gazice, co we Wejrowie bela przed dregą Wejną światową drekowunę, a zwala so gazeta kaszubska, nales jem ewe taci tekst. Bacz no starsi, w niedzielę 20 odredził zelnika, karno puszczonych sam łepa z dzecy, wpadło w łegród kwel szasi halera na pachta. Splosionym lody kradzylcowie wegrażale z deleka pisama, nic co nie robiące, spłegwolceni sud miło przekazani. I to w święty dzyń, czyj miasto młedlec, niszczele plotę. Łejcyś, kłe przedbłega, łed powiada z mdum ich starsi, za zdziczeni swojech dzecy. Żel, że zacinę so tak, co pojawiac na kasiebach, dze jeś niedywno, bela, szunowune, cezyk wysnust. Tak wejbelo równo 100 lat tym, tedy tyś ne dzecy bryle, a łyciec co nie chcale, różnica je takie, że w ten czas starsi nierzadko stosowali insi metodę wychowawsi jak teryska. Kłedzy z dnia ani starsi, ani szkólny, ani tyś szandarze, nawet kamalincim pylca pogrozy z nie mają prawa, bo za tak co grozy sprawa. I co? Jejeś tak lechłe? No pewno, że nikłe. W końcu z tych dzieci i tak wyrostcu ledze. Jo, a teraz do nauczy. Tak tej, tym, tam, szkólny, nauczyciele. Je tu gniota, ja tutaj marudzę. Do dziś dnia, do dnia dzisiejszego. Lorbase, łobuzy, lumpę, ubrania, ewe, oto, starsi, rodzice, szasi, ulica, pachta, kradzież owoców z sadu. Kradzylcowie, złodzieje, miast, zamiast, cyzek wysnost, cudza własność. Nejo, nejo, do szkoły

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
5: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Koniec z błędami w receptach, powiemy o wrześniowych zmianach. Kapryśny pogodowy ostatni weekend wakacji, są pogodowe alerty. Mamy też dobre wieści dla miłośników morskich kąpieli. Marcin Krzemiński. Na początek jednak sport. Kajakarka Anna Puławska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Poznaniu w jedynce na 500 metrów. Do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze dziś wracać. Koniec z błędami lekarzy w e-receptach. 13 września w życie wchodzą zmiany, które mają spowodować, że system sam wyłapie, że lekarz popełnił błąd i wadliwą receptę zablokuje. Dziś jest tak, że błąd często wychodzi dopiero w aptece i chory nie ma szans na otrzymanie leków. Teraz z tym koniec. Jak mówi urolog dr Damian Wic z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, e-recepty to duże ułatwienie dla pacjentów i często to od nich słyszy.
4: Pamiętam papierowe recepty, nawet ich ręczne wypisywanie. Recepty to jest zawsze dobre rozwiązanie. Dobrze, żeby inni lekarze i też pacjenci mieli dostęp do swoich recept, jeżeli zgubią ten kawałek papieru czy nawet kod. Zawsze mogą go sobie wydobyć.
3: Wystarczy zajrzeć na swoje internetowe konto pacjenta. Teraz od 13 września nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Lekarz dostanie komunikat, że trzeba ją poprawić. Nadal aktualne ostrzeżenia pogodowe przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do późnego popołudnia, miejscami do wieczora w 6 województwach, na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. W ostatni weekend wakacji na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi, oznaczające, że można się kąpać. Grzegorz Kozieł.
5: Według danych opublikowanych dziś w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwach pomorskim i zachodniopomorskim są dostępne. Na większości z nich ratownicy będą dyżurować do

0: 31 sierpnia, ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Warto jednak dodać, że część bałtyckich kąpielisk zakończyła sezon już w połowie sierpnia.
1: Ratowników nie ma na kilku plażach w Kołobrzegu, Gdańsku i Litkowie i Domu Zdrojowym. Wysokie notowania prezydenta. Nieco ponad 49% ankietowanych przez United Surveys pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 38% pytanych. Nocą w większości regionów pogodnie, chmurzyć będzie się jeszcze na wschodzie, tam możliwe burze, a po północy w północno-zachodniej połowie kraju może padać deszcz. Na południu miejscami gęste mgły, tam 10 stopni, 13 w centrum, 17 na zachodzie, chłodniej w kotlinach karpackich zaledwie 7.
2: Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań.

0: działań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelaria.bankowa.

0: kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje

0: Reklama.
1: Koniec pakietu CPN. No ile wzrosną ceny paliw? Rośnie liczba ofiar katastrofalnych powodzi w Nepalu. Trwa memoriał Wagnera. Nasi siatkarze grają dziś z Amerykanami. Marcin Krzemiński. To, jak mówią rządzący, ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Pakiet CPN rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem, co powoduje wysokie ceny benzyny i oleju. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Ile zapłacimy do tego czasu, a ile od 1 września? O tym Bartosz Kądziołka.
2: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przenosi się automatycznie na finalne poziomy.
2: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
3: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
2: Do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
1: Do co najmniej 675 wzrosła liczba ofiar katastrofalnych powodzi, które od środy pustoszą dystrykty Rasuwa i Nowakot w północnym Nepalu. Po chińskiej stronie granicy jak dotąd potwierdzono śmierć 7 osób. Liczbę zaginionych szacuje się na blisko 3000, w tym niemal 2,5 tysiące w Nepalu. Wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, głównie obywatelów Indii, a także Amerykanów i Ukraińców. Opolska policja poszukuje sprawcy morderstwa, którego ofiarę znaleziono wczoraj na terenie kompleksu leśnego w Kędzierzynie-Koźlu. Według wstępnych ustaleń śledczych przyczyną śmierci kobiety były rany tłuczone głowy. Właśnie rusza kolejne starcie naszych siatkarzy w memoriale Wagnera. Po tym jak pokonali 3-2 Słowenię, teraz zagrają w Krakowie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Biało-czerwoni są faworytami tego pojedynku. Amerykanie zapewne będą próbowali zrewanżować się za finał ostatniej Ligi Narodów. Krakowski turniej potrwa do jutra. Dla Słowenii, Francji i Polski jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. W nocy 10 stopni na południu, 13 w centrum, 17 na zachodzie kraju. Na południu gęste mgły, w większości regionów pogodnie. Chmurzyć będzie się na wschodzie, tam możliwe burze, a po północy w północno-zachodniej Polsce może padać deszcz.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.

0: patron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
3: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
2: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewie.

0: Lewo, ulica Szkolna 54.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
3: Masz ochotę na więcej?
2: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
5: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: Reklama.

0: Słuchajcie, radia, radia Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
6: Trwa krajowy trening reagowania, powiemy, czego można się nauczyć. Potem marszałek Sejmu o Ukrainie na kampusie Polska. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa świata w Poznaniu. Marcin Krzemiński. W całym kraju trwa kolejna edycja krajowego treningu

0: reagowania, na którym można sprawdzić, czy potrafimy poradzić sobie w momencie zagrożenia. W czasie ćwiczeń odbywających się dziś i jutro w 1400 punktach w całym kraju możemy się dowiedzieć, jak spakować plecak ewakuacyjny, czy jak nie pomylić syreny alarmowej ze zwykłą syreną OSP, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Mamy świadomość jako państwo, jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie wyedukujemy, nie zbudujemy tej odporności społecznej przez 2 dni. Natomiast ta praca u podstaw i również szkolenie, edukacja społeczeństwa chcemy, żeby systematycznie spowodowała to, abyśmy jako ludzie, jako mieszkańcy od najmłodszych lat wiedzieli, co to jest właśnie odporność społeczna.
0: Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas swojego wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie.
2: I mówię Braunowi, mówię Nawrockiemu, mówię Czarnkowi. Wolicie, żeby na granicy stali Rosjanie? Putin jest mordercą. Putin jest wrogiem. Nie mówicie o tym. Mówicie o tym, że Ukraińcy są źli.
0: Projekt Kampus Polska Przyszłości zainaugurowany został w 2021 roku. Był inicjatywą ruchu Wspólna Polska powstałego jesienią 2020 roku wokół Rafała Trzaskowskiego po kampanii prezydenckiej. Tegoroczna edycja ma potrwać do jutra. Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. W finale czwórek kanadyjkowych na 500 metrów Polacy zajęli 5. lokatę. Na wyścigu jedynek na 200 metrów 6. był Wojciech Pilarz. Polacy po 2 dniach finałów mają w sumie na koncie 2 medale. Wczoraj złoto wywalczył kanadyjkarz Oleksii Koliadych w jedynce na 200 metrów. Na koniec przypominam, jutro niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych. Jutro przewaga chmur, choć powinno być pogodniej niż dziś. Niemniej na zachodzie spodziewajcie się deszczu, a na Pomorzu burz. Rano na wschodzie zanikające mgły. Cieplej nieco niż dziś, od 23 stopni na północnym wschodzie do 28 na południu kraju.
3: Norda.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
3: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
2: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
6: Wschodnia część kraju z ostrzeżeniami przed burzami. 37 ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku pod Buczą. Na drogach powroty z wakacji.
7: Nie spieszmy się przede wszystkim.
6: Apelują policjanci. Marcin Krzemiński. Warmia i Mazury, Mazowsze, Podlasie i północ Lubelszczyzny. Wszędzie tam jeszcze przez 2 godziny będą obowiązywały ostrzeżenia najniższego 1 stopnia przed burzami. A co się z tym wiąże? Możecie się tam spodziewać deszczu, miejscami gradu i do tego silnego wiatru. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem w nocy z piątku na sobotę. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
8: Wśród rannych jest co najmniej 4 dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki.

0: budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Trwa ostatni wakacyjny weekend, trwają powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale i też na przykład jak przewozimy dzieci.
2: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
1: I zwracajmy uwagę na innych uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów, ale i też pozostałych kierowców, dodaje podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W Islandii trwa referendum w sprawie powrotu do negocjacji na temat członkostwa w Unii Europejskiej. Rozmowy zamrożono w 2013 roku. Głos można oddać do 22 miejscowego czasu, czyli północy polskiego. Piłkarki ręczne PGE MKS Elwold Lublin po raz pierwszy walczyły Superpuchar Polski. Potrzebowały jednak rzutów karnych, by w łódzkiej Atlas Arenie ostatecznie pokonać broniący trofeum zespół KGHM Zagłębie Lubin. A już teraz do rywalizacji przystępują męskie zespoły Mistrza Kraju Industrii Kielce oraz zdobywcy Pucharu Polski Orlen Wisły Płock. Jutro maksymalnie 23 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, 28 na południu kraju. Rano na wschodzie zanikające mgły, potem przewaga chmur, choć powinno być pogodniej niż dziś. Niemniej na zachodzie może padać deszcz, a na Pomorzu może zagrzmieć.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejcherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejcherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejcherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Za chwilę memoriał Wagnera i kolejna wygrana naszych siatkarzy. Potem o uproszczonej definicji zawału serca. Najpierw jednak pytanie o dalsze losy prezesa MKOL-u po tym, jak aresztował go sąd. Marcin Krzemiński. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w tym tygodniu został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a dziś został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
1: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
2: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia wobec Radosława P. użyć.
1: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
3: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pan Radosław P. jest prezesem.
1: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
0: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. W prezydenckiej rezydencji w Juracie trwa 2-dniowe spotkanie Karola Nawrockiego z młodzieżą pod hasłem Przyszłość.pl. Program wydarzenia łączy formalne debaty z zajęciami sportowymi na plaży oraz koncertami.

Drugi mecz w tegorocznym Memoriale Wagnera i druga wygrana. Nasi siatkarze wygrali z Amerykanami 3-1 w krakowskiej Tauron Arenie. Jutro zagrają z Francuzami, a zawodnicy USA zmierzą się ze Słowenią. Krakowski turniej to dla biało-czerwonych jeden z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. Czołowe organizacje kardiologiczne z całego świata wprowadzają nową, uproszczoną definicję zawału serca. Zamiast dotychczasowych, skomplikowanych kategorii, lekarze będą teraz wyróżniać tylko 3 rodzaje zawałów: pierwotny, wtórny oraz związany z zabiegiem. Ta zmiana ma pomóc medykom w trafniejszym stawianiu diagnoz, a pacjentom ułatwić zrozumienie przyczyn ich choroby i zaplanowanego leczenia. Niedzielny poranek mglisty na wschodzie, potem przewaga chmur, ale i nie zabraknie słońca. Na zachodzie może padać deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Na termometrach od 23 do 28 stopni. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

Radia Norda FM.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.